A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Pusto na stołecznych ulicach i oby tak było dziś jak najdłużej. Nawet wjazdówki do Warszawy w tym momencie przejezdne. Nawet Krajowa 7 od strony Łomianek. W tym momencie możecie z nią bardzo szybko przejechać w stronę Warszawy. A na termometrach temperatura przyspiesza, bo już mamy prawie 20 stopni. Dzisiaj tak do 31. Takie wartości mamy osiągnąć około 12-13 w nocy. Także będzie bardzo ciepło, bo w nocy temperatura spadnie do 21 stopni. A jutro już nawet 35 kresek na termometrach. Za to dziś wieczorem uważajcie na utrudnienia w centrum, na Bielanach i na Woli, bo tutaj zaplanowano przejazd rowerzystów z warszawskiej masy krytycznej.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Mężczyzna zaatakował pacjentów i personel medyczny. Są ranni. SK News o 6 otwiera Agnieszka Kucjas. Agnieszko, kto jest wśród rannych?
4: Ranne zostały 4 osoby. Lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentów.
5: Na ten moment ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są pod opieką specjalistycznego personelu.
4: Mówi nam Karolina Knapik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Sprawca został zatrzymany. Policjanci pod nadzorem prokuratora zbierają dowody i ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.
3: Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Dotyczy podrabiania kart zgonów. Reporter SK Mateusz Chłystun o poranku ze szczegółami. Co planują w tej sprawie śledczy?
6: Prokuratura zleciła wydanie oryginałów kart zgonów pacjentów z archiwum Urzędu Stanu Cywilnego. Śledczy będą analizować dokumenty i zamierzają zaczerpnąć w ich sprawie opinii biegłego grafologa. Chodzi o karty wystawione w ciągu kilku tygodni między sierpniem a wrześniem ubiegłego roku, kiedy człowiek podpisany na tych kartach przebywał na urlopie. Tę osobę zaniepokoił telefon z urzędu, w którym poinformowano ją, że w jednej z kart z tego okresu są braki. Wiedząc, że nie było jej wtedy w pracy, postanowiła zawiadomić o sprawie organy ścigania.
3: A sprawa na razie nie jest związana z poprzednimi śledztwami dotyczącymi nieprawidłowości na SOR-ze. A prawie cała Polska dziś w ostrzeżeniach przed upałem. W wielu miejscach będzie powyżej 30 stopni, dlatego podpowiadamy, jakie ubrania wybrać przy takiej pogodzie?
7: Kolory zawsze jasne. Nigdy czarne, nigdy granatowe, bo to przyciąga promienie słoneczne. Luźne czy obcisłe? Zawsze luźne. Wszystko co obcisłe to jesteśmy jak w puszce.
3: Radziła Aleksandra Krysiak ze Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego. Warto wybrać też ubrania z naturalnych tkanin, takich jak bawełna czy len.
2: SK Warszawa News.
3: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pożaru dachu bloku przy ulicy Powstańców w Ząbkach, do którego doszło przed rokiem w lipcu. Wykluczono podpalenie, a najbardziej prawdopodobną przyczyną było zaprószenie ognia. A Warszawa w smogu. Pomiary stężeń dwutlenku azotu w 80 punktach miasta wykazały przekroczenie nowych norm jakości.
8: To jest bardzo szkodliwy gaz, który jest emitowany przez silniki spalinowe naszych samochodów.
3: Mówi Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego, który domaga się zwiększenia strefy czystego transportu i ograniczenia ruchu samochodów w okolicach szkół.
9: W kalendarzu koniec roku szkolnego, a na termometrach koniec skali temperaturowej.
10: No, to będzie najgorętszy piątek tego roku.
9: To może powiedzcie nam coś, co nas totalnie zmrozi. 664-402-302 albo wciskajcie ten mikrofonik tam na Messengerze, no.
10: No dobra, to może ja zacznę?
9: Dawaj.
10: Jestem, Wiktor, w ciąży z tobą.
9: Jakby Jankes był ze mną w ciąży, to by mnie zmroziło. Czekamy na mrożące krew w żyłach wiadomości.
11: Piąteczek, piątunio!

0: Gdyby ta informacja o ciąży była prawdziwa, to byłbyś taki właśnie daddy cool, no.
1: Muzyka dopasowana do klimatu i do playlisty. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry. Kogo zmrozić?
1: No każdego. Dzisiaj wiadomości mrożące krew w żyłach są potrzebne. W ogóle szukamy sposobu na to, jak obniżyć temperaturę i się schłodzić, bo dzisiaj, słuchajcie, rekordy temperaturowe będą bite jeden za drugim, godzina po godzinie.
0: To tak a propos mrożącej krew w żyłach informacji. Jeżeli, Wiktor, ty masz 42 lata, to do emerytury zostało ci 8401 dni.
3: To jest dobre, mrożące. Dobra, bo ja jestem o kilka lat od ciebie.
0: To by zostało mniej.
1: No. Ale też to się liczy w tysiącach, kochany.
0: Niestety. I oby nasze emerytury się w tysiącach liczyły.
3: Ja byłem w kuchni, ekspres do kawy się popsuł. To jest dopiero informacja mrożąca, która przyszła.
1: A coś od was mrożącego?
4: Ja chciałem tylko przypomnieć, że stary chłop nie jest aż tak stary, jak stara baba.
0: Nie. Przypominam informację o 8401 dni.
3: Kama zawsze ma ripostę. Pamiętajcie. Emeryturalną.
1: Z Colin to śpiewał.
5: Emerytura. Kama. Kama. I Wiktor.
1: Cały czas czekamy na mrożące wiadomości, bo przypominamy, że dzisiaj naprawdę
6: gorąco
1: będzie ciepło.

0: 20 minut po godzinie 6 mamy kolejną mrożącą wiadomość. Doszło do starcia pomiędzy Jankesem a panią Jadzią. W wyniku
1: właśnie
0: tego kawa została wylana.
1: Wchodzi tak szeroko, że zahaczyła o futrynę, o mnie, a
2: to
1: kawa...
2: To nie moja wina, że jestem tak szeroka.
0: Słuchajcie, nieważne kto zaczął, przeproście się.
2: Przepraszamy. Poranne pracowanie.
0: Przepraszamy,
3: pani
0: zapraszamy.
3: Pani Jadzia ma plecy, no co ci mogę powiedzieć?
0: Wszędzie, no z przodu też.
1: A Jankes ma tors, cały w kawie.
3: To tak a propos ludzi, którzy mają lub nie mają pleców, to się zaraz okaże, bo jest akt oskarżenia przeciwko Dodzie i Emilowi S.
1: A to jest były partner
3: no,
1: pani
3: Doroty.
1: No nawet
3: były mąż, tak. Chciałam zauważyć.
1: Pani,
3: no.
1: A teraz nie można chyba mówić już...
3: Nie, no można mówić tak? Doda, bo nie zwracasz a, nazwiska. Doda, jakbym powiedziała, że Dorota Rapszewska, to bym wtedy powiedziała źle, ale jak powiem Dorota R. Doda, to jest okej. Więc piosenkarce grozi to 5 lat więzienia, słuchajcie.
4: Dajcie spokój.
2: Wow. Może spotka na korytarzu Słowika.
0: Bursztynowego.
2: Na pewno.
1: Dzień dobry, ja poproszę. Proszę bardzo.
0: O, pan bursztynowy Słowik, ile pan już siedzi?
4: Proszę pana, będziemy apelować. No dobra, przeglądamy dalej.
3: Tutaj mundial tym razem.
0: Okazuje się, że Neymar ma partnerkę. Ta partnerka jest ciężarna i kibicuje na trybunach właśnie, w wielkim powrocie na murawę. Tylko tam jest taki wątek, że...
2: No. Strata.
0: Były zdrady.
1: Jak to?
2: Nieślubne dziecko.
0: Nieślubne dziecko. No Neymar jak to...
1: W środku czy na zewnątrz jakieś?
0: Neymar po prostu lubi się zachowywać tak, jak nie powinien. Niegrzecznie. Ale okazuje się, że ten cały blask i sława mistrzostw świata i to, że pokazują ją na trybunach, jakoś tak załagodziły sytuację i ona już teraz nie ma z tym problemu. Ta jego partnerka.
3: Super. Która jest w ciąży. Która
1: miłość
3: w ciąży.
1: Wygrała, jak
0: oczywiście.
1: Widać.
0: No. I się uśmiecha do fotoreporterów. No.
2: I to jest prawdziwa katolicka rodzina. Potrafią wybaczać.
5: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
3: Ciekawe, czy prokuratura też wybaczy.
1: Komu? No, na pewno!
2: No.
0: Ale co wy się dziwicie, jak tam w Brazylii na plaży stoi taki największy od wybaczania?
3: To prawda. No,
2: z takimi rękoma.
1: No, ten, który stoi też u nas.
0: No, u nas jest miniaturka w świebodzinie.
3: Mniej wybaczają.

0: 25 minut po godzinie 6. Uwaga, mrożąca sportowa wiadomość. Niemcy sobie nie poradziły z Ekwadorem.
1: To jest niesamowita historia, ale trochę ich skrzywdzili, bo tam pan z Ekwadoru podniósł nogę, tańczył kankana. Wczoraj. Jakim wynikiem skończył się ten pojedynek?
0: Niekorzystnym dla sąsiada.
1: Okej, 2-1 stawiam. Okej. Rzeczywiście, ale wszyscy przechodzą. I Ekwador przechodzi dalej do gry. Ważna informacja dla Kamy.
2: Tak, widzę, tak, ja już sobie zapisałam w pamiętniku, że wczorajszy dzień to jest ten dzień, kiedy Ekwador przeszedł dalej. Tak, zapisałam
1: dokładnie.
2: To.
1: Ale jakim
2: za rok
1: im?
2: Będę świętować rocznicę tego wydarzenia.
0: Wszyscy zainteresowani tematem, niech się nie oddalają, bo Marcin Procki przekaże profesjonalne szczegóły już za chwilę.
3: Jankes. Jankes. Kama. I Wiktor.

0: Reklama.
1: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
2: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
3: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
4: Masz już dość swojego starego samochodu? Zamień go lub sprzedaj w Eurosamochody. Oferujemy 500 aut od pierwszego właściciela z pewną historią serwisową i gwarancją do 2 lat. Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych. Wał Międzyszyński 117. www.eurosamochody.pl.
5: Hej! Szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularnie. Popularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
6: Szukasz miejsca z klimatem w sercu Warszawy? Poznaj restaurację Ale Sztuka na krakowskim Przedmieściu 5. Ale Sztuka to świetna kuchnia oraz miejsce niezapomnianych wydarzeń. Kino plenerowe, stand-upy, koncerty. Szukasz miejsca na wyjątkowe przyjęcie czy event firmowy? Zorganizuj je w Ale Sztuka. Szczegóły na Instagramie, Facebooku i na restauracjaalesztuka.pl.
7: Cześć, z tej strony Kuba Przygoński. Ruszamy z nowym sezonem driftingowych Mistrzostw Polski. Już 27 i 28 czerwca widzimy się na Ptak Warsaw Expo. Totalny debiut lokalizacji, setka koni mechanicznych i ogień od pierwszego zakrętu. Musisz tam być. Bilety dostępne na ebilet.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wyjazd do Krakowa i...
10: Do Zatorlandu!
9: Do Zatorlandu?
10: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
9: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
10: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
11: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room.
15: W ten weekend uważajcie na utrudnienia, jakie pojawią się na ulicy Postępu, bo tutaj będzie układany nowy asfalt. No i od dzisiejszego wieczora kierowcy nie przejadą pomiędzy Bokserską a Cybernetyki. Te utrudnienia potrwają do niedzieli i w tym momencie korek za to możemy spotkać tak naprawdę tylko na S8. Tutaj zator ustawił się między Marywilską a Marymontem, a na termometrach już 21 stopni. Dzisiaj temperatura maksymalna w stolicy to 31 i przez cały dzień dużo słońca.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room, serwujący steki PrimeCut.pl. Wybrzeże Kościuszkowskie 43B.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
15: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Do co najmniej 235 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ponad 4 tysiące osób zostało rannych. Trwa akcja ratunkowa w rejonie zawalonych budynków. Zaginionych jest prawie ponad 30 tysięcy osób. Upały w Tatrach mogą być poważnym zagrożeniem. Według prognoz w weekend w Zakopanem termometry pokażą około 30-31 stopni. Gorąco będzie także w samych Tatrach na wysokości około 2000 metrów. Termometry mogą wskazać około 20 stopni.
16: Sponsorem programu jest Decathlon.
17: SK Sport News.
15: Wpadka reprezentacji Niemiec na koniec fazy grupowej. Pewnie awansu Niemcy przegrali 1-2 z Ekwadorem, który dzięki temu zajął trzecie miejsce i awansował dalej. Z drugiego miejsca wyszło z grupy E Wybrzeże Kości Słoniowej, które 2-0 wygrało z Curaçao. Grupę F wygrała za to Holandia, która w nocy pokonała Tunezję 3-1. Szwecja za to zremisowała 1-1 z Japonią i wyszła z trzeciego miejsca. A Wimbledon nie dla Katarzyny Kawy. Polska tenisistka nie przeszła eliminacji do wielkoszlemowego turnieju. W trzeciej decydującej rundzie przegrała z Amerykanką Kylą Day.
0: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
12: Jankes, Kama,
18: Kama i Wiktor.
12: W Radiu
19: ESK. To nasz ulubiony dzień tygodnia. Piątek, piąteczek, 26 czerwca.
20: Ale jednocześnie dzisiaj rozpęta się pogodowe piekło, bo wielka niestety pogodowa fala gorąca zbliża się do kraju.
21: Profesjonalnie to powiedziałeś, widać, że jednak Ola Kot cię szkoli, jeżeli chodzi o mówienie o pogodzie.
19: Dlatego
21: ale
19: powiedzcie nam coś, co nas zmrozi.
21: Nie ma problemu, proszę bardzo, czereśnie po 36 za kilogram.
19: Oj, to jest. Ty poproszę 4 sztuki.
22: Dziękuję bardzo.
19: To zostaw mi chociaż pestkę, ja sobie
22: na pamiątkę.
21: Posadzi.

0: Maciu, proszę bardzo, która godzina?
1: Proszę bardzo, 6:36.
0: Dziękuję bardzo,
1: do widzenia. Cieszę się, że mogłem pomóc.
2: Godzina, w której jeszcze można pójść na spacer, bo później już może być naprawdę bardzo ciężko.
1: Ostatnia chwila, żeby przewietrzyć mieszkania, bo eksperci przypominają, robimy to z rana, potem na 18 spustów i dopiero wieczorem.
2: Dokładnie. A ponieważ w naszym studiu znajduje się człowiek przygoda, niech
3: to
2: da.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Machaj do kamery tutaj.
2: Jaki co najdziwniejszego przewoziłeś w bagażniku?
1: Coś ci się nawet ostatnio rozlało tam podobno. Kaśka ci coś rozlała.
3: Co chwilę tam coś się dzieje, no. Wczoraj też coś było. Nie, słuchajcie, tego jest tak dużo,
1: koń,
3: że nie
1: jestem...
3: Tak, no nie, różne rzeczy. Bardzo
2: pytam
3: dziwne.
2: Się dlatego, że w Warmińsku...
3: Wczoraj lodówkę taką wiozłem małą. Taką
2: lodówkę małą w bagażniku.
3: Używaną, ale to druga historia.
2: A wystarczyło włączyć klimatyzację. No ale dobra, nie czepiam się. W warmińsko-mazurskim oddział Krajowej Administracji Skarbowej, tak zwany KAS, poinformował o ukaraniu kobiety podróżującej z Rosji, przewoziła w swoim bagażu miecz ryby piły bez ryby.
3: Miecz ryby piły. Cześć, jeszcze miecz
2: ryby piły,
3: ale ryby nie było.
1: Ale był miecz.
2: Tak, jej.
1: Ale wiecie, dlaczego akurat ta ryba i ten gatunek tak podpasowała Rosjance?
2: Czemu?
1: Może nie mów, boję się co powie, nie mów.
3: No wiadomo, no bo piła, nie? Zobaczysz, czy chwila i wezmą cię do familiady.
1: Na zdrowie.
4: Reklama. Brak planów na ferie? Czas na zimową przygodę w podziemiach Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Największe muzeum węgla w Polsce zaprasza do świata pełnego niesamowitych opowieści, tajemnic i doskonałej zabawy. Lubicie aktywności w gronie najbliższych? Wybierzcie się na rodzinną szychtę. A może wolicie zostać mistrzami pierwszej pomocy? W naszych podziemiach zdobędziecie umiejętności, które pozwolą wam pomóc innym. Dla kogo? Dla każdego. Dla małych i dużych poszukiwaczy przygód. Bilety na podziemnaprzygoda.pl.
5: Marzą mi się tropiki, ale do urlopu jeszcze daleko.
6: Wakacje masz bliżej niż myślisz. Aquapark Fala w Łodzi serwuje lato non-stop. Woda ma tu zawsze 29 stopni, a piaszczyste plaże są na wyciągnięcie ręki.
5: A dzieciaki nie będą się nudzić?
6: Nie ma szans. Mają tam aż 19 zjeżdżalni i wodne place zabaw.
5: Jedziemy do Łodzi.
6: Aquapark Fala.
7: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno Puławska 42E.
8: Dzień psa trwa tylko jeden dzień, nie w Family Pets and Zoo. U nas świętujemy podwójnie 1 i 4 lipca. Przez dwa dni cały asortyment dla psów kupicie z 15% rabatem. Karmy, przysmaki, zabawki, akcesoria i legowiska. Wszystko dla waszych czworonożnych pupili. A jeśli przyniesiesz zdjęcie swojego psiaka i zostawisz je w naszej galerii psich przyjaciół, otrzymasz dodatkowo kupon 10% na kolejne zakupy. 1 i 4 lipca, dwa dni świętowania, dwa razy więcej radości. Do zobaczenia w Family Pets and Zoo.
9: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
10: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej. Żyj lepiej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wyjazd do Krakowa i...
13: Do Zatorlandu!
12: Do Zatorlandu?
13: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
12: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
13: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
14: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
15: I po reklamie.

0: No, zabieramy się za urodziny 12 do 7.
1: Maja, Maja.
2: Eska budzi w urodziny.
0: Maja dzisiaj ma urodziny, nasza słuchaczka, i bardzo dobrze. Dzwonimy do Mai. Maja, proszę odebrać telefon.
3: Maja jest mamą trójki fantastycznych maluchów.
0: Oj, to może być problem z odebraniem.
4: Maja odpowiada na nasz apel, dajcie coś mrożącego krew w żyłach i nie odbiera.
3: Urodziła całkiem niedawno trzecią córę, wyobraźcie sobie.
4: Ojej.
3: Trzy dziewczyny.
4: Właśnie teraz patrzę, naprawdę to jest kobieta Maja! Zasłużona. Kobieta, która żadnego rodzenia się nie boi.
0: Taka niespodzianka, ktoś napisał, taka niespodzianka od Radia Eska byłaby dla niej super niespodzianką. Jak słuchacie, jest dla nas przede wszystkim.
5: Abonent chwilowo niedostępny.
0: To dawajcie pocztę.
5: Wyślij mu bezpłatną wiadomość SMS o treści proszę o pilny kontakt.
0: Wyślijmy.
5: Wybierz jeden. Zadzwonię do ciebie później. Okay, wybierz dobra. Dwa. Odezwij się w wolnej chwili.
0: Co mam wybrać?
5: Wybierz trzy.
3: Odezwij
5: się. Proszę, zaczekaj na mnie.
0: To jeden.
5: Wybierz cztery.
0: Czekaj,
5: przepraszam,
0: dalej.
5: Nie dojadę. Czekaj na mnie. Wybierz pięć. Mam awarię.
0: Czekaj.
5: Wybierz 6.
3: No co? A nie ma takiego, ej, masz urodziny i dzisiaj Eska do ciebie dzwoni?
0: 7. Mamy 7.
5: Yes. A chwilowo nie dostępny.
4: No to oficjalnie 100 lat, 100 lat.
3: I przy okazji dla mojej czteroosobowe zaproszenie do Energyland. Dobrze, o mojej córki mamy to.
0: Nie ma problemu. Mua.

0: 5 minut i będzie za mnie godzina 7, robi się coraz gorącej, coraz cieplej. Oj. No i teraz wyobraź sobie, że jesteś taką ściółką w lesie. No, to jest dopiero sucha informacja. Proszę mnie polać rzeczywiście.
1: Faktycznie o zagrożeniu pożarowym będzie mówił Marcin Pracki w newsach za chwilę.
2: Jankes.
3: I Wiktor.
4: Reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate. 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Ilu nas jest?
10: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
11: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
12: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę: Kodano Optyk.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
17: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Ciepło, a będzie tylko coraz cieplej. 22 stopnie teraz pokazują termometry w Warszawie. Dzisiejsze maksimum dla stolicy to 31 stopni. To wszystko wartości w cieniu, no i przez cały dzień bezchmurne niebo, które już o poranku jest nad Warszawą. Jutro jeszcze cieplej. Jutro termometry w stolicy mają pokazać 35, może nawet 36 stopni, a najcieplejsza na razie zapowiada się niedziela, kiedy temperatura w Warszawie może zbliżyć się do 40 stopni. W tym momencie jeszcze sprawdzamy sytuację na stołecznych ulicach i ta na razie całkiem niezła, bo na Wisłostradzie spokojnie ruch w obu kierunkach się odbywa. Więcej aut jedynie w tym momencie na moście Grota, oczywiście na jezdni w stronę Bemowa.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Dokładnie 7. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Trwa ustalanie przyczyn wypadku w Białośliwiu w Wielkopolsce. Pociąg Polregio zderzył się ze składem PKP Intercity na rozjeździe kolejowym. Część wagonów wykoleiła się.
4: Obrażenia odniosło 11 osób. Tym 11 osobom została udzielona pomoc medyczna.
3: A mówi nam Wojciech Zeszot z Policji w Pile. Ruch na trasie Bydgoszcz-Piła jest wstrzymany. W akcji Policja, Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy awionetki niedaleko lotniska na warszawskim Bemowie. Zginęły dwie osoby, a jedna trafiła do szpitala. Tak moment katastrofy relacjonują nam świadkowie.
5: Usłyszałem taki świst, huk. Myślałem, że coś się zawaliło.
6: Wielkie kłęby dymu, czarnego dymu.
7: Widziałam jedynie czarne kłęby dymu i jednego tej pana, który przeżył i był ratowany.
3: A maszyna spadła na ziemię i doszczętnie spłynęła. Nie ma jeszcze zakazu wstępu do lasu, ale sytuacja jest poważna. Przybywa terenów leśnych z dużym zagrożeniem pożarowym. Tak jest między innymi w Łódzkiem, gdzie leśnicy są w najwyższej gotowości. Punkt dyspozycyjno-alarmowy w nadleśnictwie Bełchatów odwiedził reporter eski Rafał Różycki.
8: Mamy trzeci stopień zagrożenia pożarowego.
3: Co to oznacza?
9: Że mamy najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Marcin Domagała, jestem strażnym specjalistą do spraw ochrony przeciwpożarowej w nadleśnictwie Bełchatów. Prosimy o szczególną ostrożność.
3: Wchodzicie już na najwyższe obroty?
9: Dokładnie. Tutaj zarówno PAD i nasze służby terenowe stale będą monitorować nasze lasy.
3: Na lesie nie wolno używać otwartego ognia, czy wjeżdżać pojazdami silnikowymi na drogi leśne.
2: SK Warszawa News.
3: Jest absolutorium za wykonanie budżetu dla prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zdecydowały o tym głosy mającej większość w Radzie Koalicji Obywatelskiej. Przeciw byli radni PiS oraz Lewicy. Miasto jest nasze i wspólne jutro. Najlepsi beatboxerzy z Polski w Warszawie zbliża się Polish Beatbox Battle. Zawody odbędą się w 5 kategoriach.
10: Solo, tag team, looper, junior, czyli kategoria dla młodszych, i Seven to Smoke Global, czyli kategoria międzynarodowa.
3: Mówi Patryk Tiktak Matyla, prezes Fundacji Instytut Beatboxu. To od 17 lipca.
11: Jankes,
12: Kama i Wiktor.
3: 9 minutki po godzinie 7. Dzień dobry, witamy w piątek 26 czerwca.
13: Chłodźcie nas, obniżcie trochę atmosferę i temperaturę.
14: Dajcie znać, jaka informacja może was zmrozić, ewentualnie nas. Eskowy Messenger czeka.
15: Dyma Eska, coś mrożącego przy oczywach. Fasolka szparagowa, żółta, 15 euro za kilo w Holandii. Super.
16: Sześć dych za kilogram? Fasolki szparagowej?
14: Ale żółtej, dlatego kup zieloną, czy maluj na żółtą? We fell in love as the leaves turn.

0: Kiedy on powiedział, fasolka droga, to kupujcie pory. Cztery pory, dokładnie, bo na tyle nas stać. Dzień dobry wam mówimy oczywiście w piątek z samego rana. I jeżeli chodzi o gry, to ja mam taką jedną grę, w której jestem absolutną mistrzynią. Świetnie gram na nerwach. Dziękuję.
1: Super, fajnie.
2: Lećmy dalej, słuchajcie, najbardziej wyczekiwana gra wszechczasów, czyli GTA. To jest w skrócie Grand Theft Auto, prawda?
1: Tak jest.
2: Co się robi w tej grze?
1: Wszystko. To jest tak zwana symulacja bycia niegrzecznym na ulicach Stanów Zjednoczonych.
2: Ale rzeczywiście ta gra wkrótce pojawi się w sprzedaży, ale uwaga, pudełko z kodem do pobrania cyfrowej wersji, tylko i wyłącznie tak to teraz będzie wyglądać. W środku nie będzie tego, na co gracze czekali najbardziej, czyli fizycznych płyt.
0: Czyli kupujesz pudełko i jest kodem. I ściągasz sobie grę.
2: Dokładnie. Dzień dobry, poproszę kod.
1: Z roku na rok dostajemy coraz mniej,
0: tak,
1: ale przynajmniej płacimy więcej.

0: 15 po siódmej, słuchajcie, mam wiadomość, która nas zmrozi.
1: Dawaj.
0: Za chwilę skończy się program CPN, czyli ceny paliw niżej i będzie drożej.
2: Eska tankuje do pełna.
3: A dlatego ruszamy z instrybutorem w dłoni i pomagamy naszym fantastycznym słuchaczom, którzy zgłaszają się na SK.pl. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć, cześć.
1: Dzień dobry, kochana Esko, zatankujcie mi proszę do pełna na mój ślub we wrześniu.
3: Ale gdzie? W Toskanii!
1: A masz na myśli polską Toskanię, czy tę włoską?
4: Tę włoską, tę włoską.
0: Ulala,
3: a dlaczego taki pomysł akurat na ślub?
4: Wiecie co, my jesteśmy już ze sobą 11 lat i mieliśmy bardzo dużo pomysłów i miało być duże wesele, góry, we dwie osoby, no i teraz stanęło na Toskanii. Mamy księdza, mamy kolację, willę, gości, ale nie mamy właśnie najważniejszego, czyli paliwa.
1: Bez paliwa w Toskanii.

0: Nie bez sensu, rzeczywiście, no.
1: Na każdym weselu musi być dużo paliwa, przypominam. Wujek zawsze idzie po paliwo.
0: Z koszyczkiem.
2: Ale fajnie, pięknie to sobie wymyśliliście. Naprawdę trzymam kciuki za to, żeby się to dokładnie tak spełniło, jak sobie to w głowie ułożyłaś.
1: A kto to wymyślił całą tą historię, przepraszam? Kto jest inicjatorem? Bardziej on, czy bardziej ona, czyli pani młoda, czyli ty?
2: Głupie pytanie.
3: Chyba bardziej trochę ja, bo ja lubię podróżować, natomiast Mateusz, którego teraz mi narzeczony serdecznie pozdrawiam, on jest bardziej takim ogarniaczem życia, czyli właśnie finanse, więc pomyślałam, że teraz ja też trochę pomogę w tym i też właśnie napiszę do was i spróbuję, poproszę o pomoc.
2: Fajna ta cegiełka w formie kropelek.
0: Jaki termin? Kiedy mamy myśleć o was cieplutko?
3: 18 września, wpadajcie, a jak nie, to wyślemy na pewno pocztówkę.
0: 18 września, Toskania, znajdziemy ich, prawda?
2: Myślałam, że Karola powiesz, a jak nie, to wyślemy po was auto. Ale spokojnie, to najpierw pozwól, że zaprezentujemy wam to, co tak naprawdę chciałaś, czyli zatankujemy do pełna na twój ślub we wrześniu w Toskanii.
3: Dzięki, chłopak.
0: Zatankowane. Ile osób będzie w Toskanii na tym waszym ślubie?
3: Aż 15.
2: Ekstra.
0: O, czyli tak fajnie, skromnie, przyjemnie, wspaniale. O,
3: tak, bez stresu na koniec skakujemy do basenu.
1: Słuchajcie, sprawdziłem na szybko. Wiecie, gdzie podjeżdżamy?
2: No.
4: Distributore di benzina.
0: Wszystkiego dobrego raz jeszcze, oczywiście. 18 września. Ale możemy już teraz trenować. Gorzko! Gorzko! Gorzko!

0: Selena Gomez w mojej połowie. 25 minut po godzinie 7.
1: Bo trochę chyba się Czarnkiem zainspirował. Oze, Sroze i Srelena.
0: Dokładnie, no i tam o tych paneli tutaj mi tak walnęło.
2: Ojejku, no
0: ciekaw jestem, jak się mają panele słoneczne przy takiej pogodzie. Czy one przypadkiem nie cierpią za bardzo?
3: One się grzeją.
1: Ej, panele, cierpicie czy nie? Dajcie znać.
2: Nie, myślę, że będą zadowolone. Natomiast my jesteśmy zadowoleni, jak widzimy, że wiadomości na dodatkowym Messengerze spływają do nas, od was.
4: No to ja w tym momencie mam na termometrze 28 stopni we Frankfurcie nad Menem w Niemczech. Dzisiaj znowu ma być grubo ponad 40 stopni.
1: No i tak to właśnie jest. Polak mówi, że ma czegoś dużo, a potem wchodzi Niemiec i mówi, że ma jeszcze więcej.
5: Jankes.
6: Jankes.
5: I Wiktor.
7: My heart is a ghost town.

0: Reklama.
1: Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej, Rawat od Media Expert.
1: Wow, też chcę!
2: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega!
3: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
7: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz? Gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
8: Szukasz miejsca z klimatem w sercu Warszawy? Poznaj restaurację Ale Sztuka na krakowskim Przedmieściu 5. Ale Sztuka to świetna kuchnia oraz miejsce niezapomnianych wydarzeń. Kino plenerowe, stand-upy, koncerty. Szukasz miejsca na wyjątkowe przyjęcie czy event firmowy? Zorganizuj je w Ale Sztuka. Szczegóły na Instagramie, Facebooku i na restauracjaalesztuka.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wyjazd do Krakowa i...
11: Do Zatorlandu!
10: Do Zatorlandu?
11: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
10: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
11: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
12: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room.
16: ZTM ostrzega o poranku przed utrudnieniami w kursowaniu pociągów SKM oraz kolei mazowieckich. Wszystko przez awarię na stacji Warszawa-Rembertów. No i dlatego możliwe są opóźnienia, odwołania, a nawet skrócenia relacji pociągów kolei mazowieckich i SKM-ki. Kierowcy w tym momencie muszą uważać na nieco większy ruch na Pułkowej. Tutaj na wysokości Młocin trzeba delikatnie w obu kierunkach teraz postać. Na termometrach za to już 23 stopnie, później do 31 i jutro jeszcze cieplej.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room, serwujący steki PrimeCut.pl. Wybrzeże Kościuszkowskie 43B.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
16: 7.30 to czas na newsy. Wescy Marcin Procki. Zapraszam. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem w 13 województwach. Temperatura na zachodzie kraju ma dojść do 34 stopni. Jutro IMGW planuje wydać nawet alerty najwyższego trzeciego stopnia. Teraz Wielka Brytania i pierwsza taka decyzja w historii brytyjskiej monarchii. Król Karol III ujawnił, ile zapłacił podatków. Kwota sięga 13 milionów funtów. Jak tłumaczy dwór, ujawnienie tej sumy ma unowocześnić monarchię i służyć większej przejrzystości.
17: Sponsorem programu jest Decathlon.
18: Es
13: Polska Sport News.
16: Turcja wyrwała wygraną z USA. Turcy już wcześniej stracili szansę na udział w 1/16 finału Mistrzostw Świata. W ostatnim grupowym meczu długo remisowali ze Stanami, a zwycięska bramka na 3-2 padła w 98 minucie. Na drugim miejscu w grupie D uplasowała się Australia, która bezbramkowo zremisowała z Paragwajem. A polscy siatkarze pokonali Turcję 3-2 w swoim drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych zdobył Aleksander Śliwka. W pierwszym spotkaniu Polacy pokonali Belgię 3-2 i teraz zajmują 6. miejsce.
17: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
18: Jankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
19: I już 7.31, 29 minut do godziny 8, proszę Państwa.
20: I temperatury rosną, aż przebiją termometry, dlatego dajcie jakąś wiadomość, która nas zmrozi.
21: Budzę się rano, a tu nie mam załadowanego ani jednego telefonu, ani drugiego. Dramat.
22: Ja nie widzę w tym żadnego dramatu, a na pewno nie słyszę.
20: No to posłuchajcie tego, to na pewno nas zmrozi.

0: 36 po 7, Coco Jumbo i do chłodu.
1: Do chłodu, jest chłodne. Jak najbardziej życzymy wam chłodnego dnia w piątek 26.
2: Chłodnego, miłego życia.
0: A jako, że radio to jest teatr wyobraźni, to wyobraźcie sobie, że jesteście teraz na stacji na Spitsbergenie, otwieracie okno i... I minus 30.
2: A tam upał.
0: Ale daje.
1: Ale jest chłodek, jest. Otwierajcie drzwi od lodówek.
0: Dobra, zamykamy już. Popiszczą. Cały czas szukamy sposobów na to, żeby się ochłodzić i czekamy na wasze mrożące wiadomości.
2: Eskowy Messenger oczywiście się kłania i czeka.
0: A tymczasem, słuchajcie, jest wiadomość z województwa dolnośląskiego.
2: Doradca marszałka.
0: Wysoko postawiona persona.
2: Który dodatkowo jest pasjonatem myślistwa. Strzelał z broni między domami na cześć młodej pary.
1: No jak świętować, to na bogato, na grubo. No,
0: ty, wujek jest myśliwym, niech poszczela trochę dla nas.
1: Ale szukajmy plusów w tym wszystkim.
0: No właśnie, gdyby na przykład, nie daj Boże, wydarzył się nieszczęśliwy wypadek i trzeba było jechać na SOR, to przez to, że to jest też doradca marszałka dolnośląskiego, to by przyjęli bez kolejki. Jankes,
3: Kama. Kama i Wiktor.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dzień psa trwa tylko jeden dzień, nie w Familii Pets & Zoo. U nas świętujemy podwójnie 1 i 4 lipca. Przez dwa dni cały asortyment dla psów kupicie z 15% rabatem. Karmy, przysmaki, zabawki, akcesoria i legowiska. Wszystko dla waszych czworonożnych pupili. A jeśli przyniesiesz zdjęcie swojego psiaka i zostawisz je w naszej galerii psich przyjaciół, otrzymasz dodatkowo kupon 10% na kolejne zakupy. 1 i 4 lipca, dwa dni świętowania, dwa razy więcej radości. Do zobaczenia w Familii Pets & Zoo.
7: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl. 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
8: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
9: I dokąd wtedy jedziemy?
8: No nie wiem.
9: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
8: A, dobry komona.
9: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ale jazda! Oddaj stary i weź nowy w Euro samochody. 500 krajowych aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy. W Euro samochody, Wał Miedzeszański 117. Eurosamochody.pl.
12: I po reklamie.

0: 13 minut zostało do 8. Dostaliśmy wiadomość na Messengera. Bartek walczy na dachu z membraną.
1: O Jezuś, to jest naprawdę ciężka robota. W taką pogodę?
0: No właśnie, to jest mrożąca wiadomość. Czekamy na takich więcej, najlepiej też z ikonką mikrofonu, czyli wiadomości audio.
2: No, Moser potrafi zmrozić za każdym razem. Tym razem będzie wylot do Stanów Zjednoczonych, ale jak zwykle są problemy, problemiki z biletami.
1: O tak. No, Sela, pamiętajcie, zawsze możecie liczyć.
0: Podobno wziął długopis i na bilecie narysował ten.
1: Co?
0: No to co ja zawsze rysuję?
2: Uśmiechniętą buźkę i rakietę.
1: Panie pilocie, dziurę w samolocie?
3: Nosel wkręca, nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Czy ja do pani Małgorzaty się dotelefonowałam?
5: Dzień dobry, tak.
4: Ja odpraw lotniczek Weronika bez nocnika. Proszę pani, telefonuję w sprawie wylotu 14 do Stanów Zjednoczonych. Mam panią na bilecie plus jeszcze dwie małoletnie osoby. Dobrze się dodzwoniłam, tak?
5: Tak, tak.
4: Czy ja na adres z biletu mogłabym, proszę pani, catering pokładowy wysyłać?
5: Że pani mi to wyśle i ja to mam mieć zamrożone ze sobą?
4: I przynieść, proszę pani, na pokład i w momencie, kiedy będzie pani na pokład wchodziła, stewardessy od pani to odbiorą.
5: Znaczy, wie pani co, to ja po prostu to spakuję w taką torbę termiczną i tyle, tak? Która trzyma ciepło, która trzyma zimno, no i tyle, no bo jak inaczej?
4: No, lodówka, proszę pani, ta turystyczna.
5: No dobra, ja jestem w stanie zorganizować sobie tą lodówkę turystyczną, tylko czy ona mi nie wejdzie w tym momencie w bagaż?
4: Już mówię. I wtedy, proszę pani, jak stewardessa wypakuje te posiłki, które mamy na pokładzie dla pani, pani przepakowuje, proszę pani, swój podręczny w tą lodówkę, a my wkładamy ją w podręczny. Normalnie w luk podręczny.
5: Tylko, że wie pani, ja mam tylko 3 bagaże podręczne i ja raczej no nie będę w stanie pewnie inaczej tego zrobić. No bo
4: ale jeżeli pani, jeżeli pani będzie miała 20-litrową, proszę pani, lodówkę turystyczną, to tam się te 3 podręczne powinny zmieścić. Zawartości mówię.
5: No bo wie pani, ja sobie tą lodówkę mogę wziąć też małą, tak? No bo jakby to nie są duże posiłki. Te jakby posiłki zazwyczaj od was są niewielkie, więc okej, ja mogę wziąć też małą lodówkę, tylko po prostu, żeby mi nikt na lotnisku nie robił problemu, że ja mam jakiś nadbagaż, nie?
4: Nie, nie powinien, no
5: to,
4: proszę pani.
5: Jakby problem nie wynika ode mnie, tylko wynika z lotu i w tym momencie, jak ja mam 3 walizki i ktoś mi powie, że ja nie mogę wnieść lodówki, bo to jest nadbagaż, no to
4: Nie. To pani właśnie mówi, proszę pani, że ta walizka jest w formie, proszę pani, bagażu przyszłego, a zawartość jest teraz cateringowa, pokładowa.
5: Okej, no to dla mnie nie ma problemu. Ja mogę sobie zorganizować lodówkę turystyczną i zamrożone jedzenie przywieźć do
4: fantastycznie,
5: do
4: dobrze. Tak? Zróbmy tak. No. Ja natychmiast wysyłam dla pani, proszę pani, catering pokładowy. Proszę z nim być podczas lotu i przekazać to stewardessom. One już będą wiedziały, co z tym zrobić.
5: Dobrze, nie ma problemu.
4: W tym wszystkim pomoże pani Natalia.
6: Małgosiu, zostałaś wkręcona w Radio SK, love you.
5: Boże, serio?
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Serio, serio, no.
1: No serio, serio, no.
0: Ja nic nie mówię, bo jeszcze Nosel do mnie zadzwoni.
2: Serio?

0: Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery minutki i będzie z nami godzina ósma. Gorąco, gorąco.
1: 5, 6, 7, 8, wygrałem.
0: No, jest gorąco.
1: Ręki ściągaj spodnie i wskakuj. Kawa ściągaj spodnie i wskakuj.
2: Wiesz co, ten dźwięk jest bardzo niepokojący. Nie puszczaj go jeszcze raz, dobra?
1: Dobra, to może w takim razie zapraszamy.
0: Ściągaj spodnie i wskakuj.
1: Sławku, Sławek Peszko po ósmej wskoczy z nami.
3: Będzie się działo! Young Yonkers, Kama i
4: Wiktor. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
7: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
9: W moim mieście pada deszcz.
10: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Zapraszam do stanowiska.
15: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
14: Pani Ania jest na urlopie.
15: Czyli niczego nie załatwię.
14: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
15: Uff, no i to jest zmiana.
16: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 22 urodziny Caudalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Caudalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Caudalo Optyk.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Kierowcy w Alei Armii Ludowej trzeba delikatnie zwolnić. Tutaj na wysokości stadionu Legii doszło do stłuczki i korek tworzy się w stronę centrum Warszawy. Pamiętajcie też, że od jutra wchodzi w życie już wakacyjny rozkład jazdy. Metro na przykład będzie nieco rzadziej podjeżdżało. Kilka linii autobusowych zostanie zawieszonych, a sporo też w ogóle przestanie jeździć, jak na przykład linia przyspieszona E2. A w pogodzie no, nadciągają te upały, przed którymi ostrzegaliśmy w ostatnich dniach. Dzisiaj już wyraźnie temperatura powyżej 30 stopni. Może nawet do 32. Zobaczymy na termometrach w cieniu. Jutro jeszcze cieplej, bo jutro do 35 stopni w stolicy.
20: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
0: Minęła ósma, to czas na newsy w SC. Marcin Procki. Zapraszam jeszcze dziś przesłuchanie 19-latka, który ranił 4 osoby w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku doszło w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Stan 3 z 4 poszkodowanych, lekarza i 2 pacjentek jest poważny, a szczegóły ustala reporterski Mateusz Gołębiewski.
19: Najciężej ranni mają obrażenia kłute klatki piersiowej, a jedna z osób także szyi. Do ataku doszło w czwartek po godzinie 18. Napastnik uzbrojony w nóż zaatakował personel i pacjentów oddziału chirurgii. Dyrekcja szpitala podkreśla, że sprawca obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu policji ordynator oddziału, który sam odniósł obrażenia. Policja ustaliła, że zatrzymany to 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju.
0: Likwidacja kominów płacowych i wprowadzenie limitu przepracowanych godzin to propozycje Ministerstwa Zdrowia po aferze wokół warszawskiego szpitala południowego. Przypomnijmy, lekarz m.in. tej placówki zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
21: Bardzo nam zależy na tym, żeby zlikwidować kominy płacowe. I myślę, że o tym od dawna wszyscy mówimy, natomiast mam nadzieję, że w tej chwili starczy nam wszystkim konsekwencji w tym, żebyśmy stworzyli dialog, w którym będzie to możliwe.
0: Mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Według niej problem dotyczy czasu pracy w szpitalach, wynika w dużej mierze z różnych form zatrudnienia. A 3/4 z nas planuje wakacyjny wyjazd, wynika z raportu Polskiej Organizacji Turystycznej. Najczęściej urlop chcemy spędzić w kraju, mówi prezes organizacji Magdalena Krucz.
22: Z czego blisko 60% zadeklarowało, że będzie to wypoczynek w kraju. Niezmiennie utrzymuje się trend dość krótkich pobytów, pomiędzy 4 a 6 noclegów, czyli tak do tygodnia.
0: Najpopularniejszym kierunkiem jest morze.
23: SK Warszawa News.
0: Policjanci zatrzymali mężczyznę, który obrzucał kamieniami siedzibę Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga. 33-latek miał uszkodzić w środę kilka okien w urzędzie, po czym uciekł. Surrealizm, antyfaszyzm i relacje Polski z krajami Afryki w czasach PRL-u. To tematy poruszane w wystawach, które od dziś będzie można oglądać w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
24: Pablo Picasso, Max Ernst, Leonora Carrington czy Remedios Varro, ale nie zabraknie oczywiście artystów polskich.
0: Mówi Magdalena Lipska, odpowiedzialna za jedną z wystaw, a dziś wstęp do muzeum będzie bezpłatny.
25: Aleluja, i do chłodu. Może by rzec, oj, chłodę, potrzebujemy chłodu.
1: No a czym się schłodzić, jak nie mrożącymi wiadomościami? Halo?
26: Mrożąca wiadomość? No chciałbym pracować w kostnicy przez najbliższe kilka dni. Na razie, Kacper.
25: Dziękujemy.
1: Znam taki szpital, gdzie się miejsca zwalniają.
2: Będzie teraz cytat z filmu. No sztywniutko.
25: No, słuchajcie.
1: Nie idźmy za daleko.
25: Nie idźmy, ale już poszliśmy chyba.
2: Justin. No.

0: 10 minut po godzinie 8. Najpierw sobie pomyślałem, tak gorąco oni tak śpiewają, ale potem przecież jednak doszło do mnie, że to jest nagrane, nie?
1: No. Kama znalazła informację o kaszalotach i przypomniał mi się, kiedyś miałem takiego kaszalota na nosie tutaj, jak byłem w szkole podstawowej.
0: To Jezus. Jest ten moment, kiedy zaczynamy o kaszalotach rozmawiać?
1: Jejku, ale słuchajcie, miałem taką dziurę na nosie.
2: Do dzisiaj mam bliznę.
1: No dobra, co tam Kama znalazła z tymi kaszalotami?
2: To jest poważna informacja, to jest poważne radio, my jesteśmy poważni.

0: Ale rozszczeniowa ta Shakira. Daj, daj, daj, daj, daj. Daj, daj, daj.
1: SK Karniaki Kart.
2: Zabieramy się po raz kolejny za naszą wyjątkową akcję. Możecie pojawić się na płycie boiska PGE Narodowego. No i tam strzelać karniaki.
3: Na razie karniaki będzie strzelać Krystian, Julia, Tomek, Michał, Ola, Łukasz oraz Filip. Mamy już całkiem pokaźną naszą drużynę. Będzie można Sławomirowi, trudne słowo, Peszko strzelić karniaka, no i zagrać nawet o 10 tysięcy złotych.
0: Miłość, miłość na Narodowym. Polewamy się piłkami.
2: Wszystko się zgadza. Halo, halo, dzień dobry, jesteś?
4: Tak, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Tomku. Dlaczego ty jesteś odpowiednią osobą, która ma uzupełnić nasz piłkarski skład? Czy ty w ogóle z piłką nożną masz jakieś związki?
4: Ogólnie miałem związki kiedyś za młodych lat. Grało się w niemieckim klubie, także myślę, że będę...
0: Czekaj, czekaj, powiedz nam coś więcej o tym.
4: No, jak byłem młody, po prostu mieliśmy łowcę talentów na boisku, akurat wybrał naszą dwójkę, graliśmy VfB Zittau.
0: Okej.
4: Na napastniku.
3: Mm-hmm. To powiedz mi, co cię będzie bardziej kręciło w naszej zabawie? Czy to, że będziesz mógł strzelić gola Sławkowi, czy te 10 tysięcy złotych, które będziesz mógł zdobyć?
4: Nie, zdecydowanie bardziej spotkanie z Peszkiem.
2: No, ale wszystko wskazuje na to, że to będzie długie.
3: Będzie się działo!
2: Tak, będzie długie spotkanie. No dobra, ale najpierw trzeba trafić w wyraz, który jest wygwizdany, wypikany.
0: Czy jesteś gotowy na spotkanie z legendą?
4: Tak, jestem.
0: No to uwaga, Sławek startuje ze swoim zdaniem i brakującym słowem.
5: Niektórzy kolekcjonują puchary, a ja kolekcjonuję dobre...
4: Ile?
3: Było niedaleko, ale to niestety nie jest dobra odpowiedź.
2: Kurczę, ale było blisko, rzeczywiście.
3: No.
2: Czyli tak zwany słupek, ajajajaj, poprzeczka, ajajajaj.
0: Dokładnie tak jak Jankes mówi, trafiłeś prawie w bramkę.
3: No i tym sposobem dostajesz od nas stówę.
4: Super,
2: ale jesteś
4: dziękujemy.
2: Kochany, no bo oddajesz miejsce komuś innemu oczywiście, no i będzie można się pojawić w wielkim finale na PGE Narodowym.
3: Już 4 lipca.
0: To oddajemy jeszcze tobie antenę na koniec. Czy jest coś, co Polska w te upały powinna od ciebie usłyszeć na koniec?
4: Chłodźcie się.
1: SK Karniaki Kart.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Whoa-ho! Za chwilę 8.30 będziemy sprawdzać, jak tam drugi dzień tej konferencji, która w Gdańsku jest, polsko-ukraińskiej, o współpracy.
1: Co tam ciekawego? Przyjechał w końcu ten prezydent Ukrainy?
0: Właśnie nie, ale to się dobrze składa.
2: Dlaczego?
0: Bo dzięki temu trochę wieje chłodem. Jankes, Kama i Wiktor.
3: SK. Promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: Kupujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim na placu targowym za urzędem gminy. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
9: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
10: Cześć, sąsiad, nowe auto?
11: No tak, to nowy Changan.
10: Pierwszy raz słyszę.
11: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
10: No, robi wrażenie.
11: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
10: A cena?
11: W ofercie premierowej Changan CS 55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
10: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
11: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
12: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
13: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Marzą mi się tropiki, ale do urlopu jeszcze daleko.
16: Wakacje masz bliżej niż myślisz. Aquapark Fala w Łodzi serwuje lato non-stop. Woda ma tu zawsze 29 stopni, a piaszczyste plaże są na wyciągnięcie ręki.
15: A dzieciaki nie będą się nudzić?
16: Nie ma szans. Mają tam aż 19 zjeżdżalni i wodne place zabaw.
15: Jedziemy do Łodzi.
16: Aquapark Fala.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
19: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room.
20: ZTM ostrzega przed utrudnieniami w kursowaniu tramwaju linii numer 20 na Bemowie. Z przyczyn technicznych 20 jadąca w stronę Bornerowa tylko jeździ do pętli koło. Te utrudnienia w tym momencie, a na przykład na południowej obwodnicy w tym momencie w obu kierunkach można sprawnie przejechać. Nieźle cały czas wygląda także na sytuacja na Wisłostradzie i moście Grota, a z temperaturą no tu idziemy i zbliżamy się szybko do 30. Na razie 26 stopni w stolicy, później do 32 prawie.
19: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room, serwujący steki PrimeCut.pl. Wybrzeże Kościuszkowskie 43B.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
20: 8.30, to jest TSK News, Marcin Perocki. Zapraszam, dopiero dziś wieczorem będzie możliwe udrożnienie ruchu na jednym torze na trasie kolejowej Piła-Bydgoszcz. To po wypadku w Białośliwiu, gdzie bocznie zderzyły się dwa pociągi. Część wagonów jest wykolejona. Deklaracje dalszego wsparcia, ale i pierwsze podpisane umowy. Gdańsk jest centrum międzynarodowych rozmów o odbudowie Ukrainy. W dwudniowej konferencji biorą udział przedstawiciele ponad 70 krajów z całego świata. Dziś kolejne rozmowy. A w związku z falą upałów władze na przykład Szczecina zapowiedziały kontrole w miejscach parkingowych. Służby będą sprawdzać, czy w zamkniętych autach nie ma dzieci lub zwierząt. Czy w takim przypadku możemy wybić szybę?
1: Oczywiście, że możemy wybić, ale najpierw sprawdźmy, czy ten pojazd jest otwarty. Sprawdźmy, czy nie ma nikogo w pobliżu. Czy możemy zapytać kogoś, czy to jest danej osoby pojazd, czy zna właściciela pojazdu.
20: Mówi Agnieszka Kowalska, truty z zachodniopomorskiej policji, która przypomina też, że pojazd w słońcu nagrzewa się nawet do 60 stopni.
2: I Wiktor w Radiu SK.
17: Aleluja, idę chłodu!
21: Tak jest, szukamy czegoś, co nas schłodzi, a takie są mrożące wiadomości. Dzień dobry.
22: Wiadomość, która nas zmrozi? Dzisiaj piątek, za dwa dni poniedziałek.
23: A, jej,
24: a że w poniedziałek będzie 41 stopni, to już wiecie.
23: Dum, dum, dum.
24: Chcieliście jechać za granicę na wakacje, żeby było gorąco, to macie za granicę w Polsce. I wanna be-

0: 22 minuty i będzie za mnie godzina 9. Nosel u nas w studiu. Dzień dobry, Noselku. Co z tymi twoimi lodami w tej twojej zamrażarce, że co?
1: Mówiłem wam to? No, jest tak gorąco, że w mojej zamrażarce lody jedzą lody.
2: Jesteś pewny, no, tak, że to nie kuperek wcina lody?
1: Koperek mam w i czymś innym.
3: Powstała też pewna kontrowersja, bo mam taki dźwięk, który opisany jest jako dźwięk kostek lodu. Mhm. Jak go przed chwilą zagrałem...
2: No.
3: To też producent Paweł mówi, że to mu przypomina coś innego. I powiedział taki dziwny, zagraniczny wyraz. I ten wyraz to bongo.
2: Nie wiem,
3: bo też w ogóle
2: to
3: nie
2: jest taki instrument muzyczny, ale wydawało mi się, że on inne dźwięki wydaje.
3: To się inaczej gra na tym.
0: Koko, bongo i do chłodu. Czekamy na wasze zmrożone informacje z samego rana.
4: Najbardziej mogą zmrozić słowa: kochanie, musimy porozmawiać.
3: O tak, oj tak.
2: To zawsze
3: oj. Albo...
5: Cześć, Eska. Wczoraj pokłóciłem się z żoną o lody i pomimo, że ich nie zjedliśmy wczoraj, to i tak jeszcze dzisiaj rano w domu wiało chłodem. Pozdrawiam.
2: No po prostu żona dba o to, żeby temperatura była odpowiednia w domu.
6: I Wiktor. Reklama. Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej, odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: Też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim na placu targowym za urzędem gminy. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
10: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
16: I po reklamie.

0: to dzisiaj koniec. Do widzenia. Dziękujemy. Nie przychodźcie przez 2 miesiące.
1: This is the end of the szkoła.
0: Koniec roku szkolnego w piątek zakończy blisko prawie, uważajcie, prawie 5 milionów uczniów w całym kraju.
2: No wow, i teraz pomyślcie sobie, że te 5 milionów uczniów będzie przez 66 dni miało wolne. Biedni rodzice.
3: W imieniu tych 5 milionów myśmy już chcieli oficjalnie załatwić temat i powiedzieć, że...
4: Jeszcze raz dziękując Państwu za ten ogromny wkład w nasz rozwój, chciałbym na ręce pani dyrektor dla całej Rady Pedagogicznej złożyć te kwiaty.
0: Brawo! Brawo! To kolega Maty akurat powiedział bardzo dobrze. Gratulujemy oczywiście, że dotarliście do końca. Ciąg dalszy nastąpi.
2: Pamiętajcie, żeby wyjąć kanapki, bo naprawdę rozwój nowego życia w waszym plecaku nie jest wam potrzebny, szczególnie przy tych temperaturach.
3: No i pamiętajcie też, że wyjście ze szkoły nie oznacza końca nauki, bo przecież uczyć się można zawsze i wszędzie.
5: Ja się cały czas czegoś uczę, bez przerwy.
6: Jankes i Wiktor.
2: Z danych wakacji, dzieciaki.

0: 5 minut chyba nie z nami, godzina 9, tutaj SK. W ostatni dzień szkoły, dzisiaj zakończenie roku szkolnego.
1: No tak. Właśnie, dlatego Łukasz Zduńczyk, który za momencik przejmie stary, taki elegancki przyszedł.
2: No naprawdę. Tak, ale prawie biała koszula, trochę. Mhm.
1: Ale krótkie spodenki i te wysokie skarpetki i takie podkolanówki i pepeszki, no powiem ci, że klasa.
2: Czyli jak WF-ista na zakończenie roku szkolnego.
0: To dokładnie, WF-ista już jest przed mikrofonem, zakończenie roku szkolnego. Jeśli wasze dzieci nie mają czerwonego paska, to pamiętajcie oczywiście.
3: Mhm. Kochani, nic się nie stało.
0: Dokładnie.
4: Kama i Wiktor.
1: Zawsze można domalować.
0: Mhm.
5: Reklama.
6: Marian?
7: Hmm?
6: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
7: Oj, lubię, Barbara. Mhm. A co?
6: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
7: O, i to lubię najbardziej.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest
9: fresh. Kto zwalcza ból? Kto?
10: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Hello to Wimbledon.
12: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
13: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
12: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
15: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
18: Widaron.
17: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
18: Widaron.
17: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
18: Widaron.
17: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
18: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
19: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
2: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
13: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Sprawdzając teraz drogową mapę Warszawy i tam, gdzie są korki, można dojść do wniosków, że chyba sporo osób zrezygnowało dzisiaj z pracy, zostało w domu i włączyło sobie klimatyzację na przykład albo jakiś wentylator, bo pusto na stołecznych ulicach. Nawet trasą S8 można w tym momencie sprawnie przejechać w obu kierunkach. Na moście Grota niewielki ruch i podobnie jest nawet na Wisłostradzie w stronę Mokotowa. Oby taka sytuacja została jak najdłużej.
7: Albo rower, albo kajak, albo rower. Jakiś prom przez Wisłę ewentualnie.
0: Ale jeśli rower, to szybko trzeba jechać, żeby ten wiatr nas chłodził.
7: Jeszcze nie jest źle. Teraz okolice 26 stopni. stopni w Warszawie, ale to rośnie i to się prędko nie zatrzyma. Przez cały dzień w Warszawie ani jednej chmurki na niebie i 32 stopnie w cieniu. I jeszcze cieplej w weekend do 38 stopni.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
0: Jest 9:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, służby wciąż w akcji po wypadku kolejowym pod Piłą. Trwa usuwanie pociągów z torowiska w Białośliwiu. Wczoraj zderzyły się tam bocznie dwa składy jadące w tym samym kierunku. Część wagonów wykoleiła się. Uszkodzona jest tam infrastruktura kolejowa. Śledczy zakończyli już oględziny na miejscu. Teraz kolejarze zajmą się usuwaniem wagonów. Trwa walka z czasem w Wenezueli. Trwa tam akcja ratunkowa po środowym trzęsieniu ziemi. Zginęło w nim co najmniej 235 osób, a ponad 4000 jest rannych. Trwają poszukiwania osób pod gruzami budynków, mówi Przemysław Rębielak, strażak ze specjalnej grupy poszukiwawczo-ratowniczej z Poznania.
5: W metropolii, w stolicy są bardzo wysokie żelbetowe budynki, duże tafle szkła, no to jest dużo bardziej szkodliwe, czy większe niesie zniszczenia. Przy budynkach z cegły, no to na pewno te skutki są mniejsze.
0: A w miastach powstały polowe szpitale, które przyjmują setki rannych. Dziś ostatni dzwonek w szkołach. Uczniowie odbierają świadectwa i zaczynają wakacje. Przed jedną ze szkół w Bydgoszczy jest reporter SK Dawid Olszewski.
20: Tak, jestem.
0: Dawidzie, rozmawiałeś z uczniami. Jaki nastrój panuje w szkole?
20: Jestem przed szkołą i mogę powiedzieć jedno. Tutaj od rana dominują uśmiechy. Uczniowie są wyraźnie podekscytowani rozpoczęciem wakacji. Dla Oliwii i Nikodema był to wyjątkowy dzień, bo po raz ostatni pojawili się w murach tej szkoły.
21: Trochę szkoda, bo kończymy 8 klasę i będzie mi brakować tych osób.
22: Też będę tęskniła bardzo za znajomymi i w ogóle, ale z jednej strony się cieszę.
20: Wakacje to czas, kiedy można wreszcie odetchnąć, odpocząć od szkolnych obowiązków i realizować plany.
22: Znajomymi będę się spotykała, gdzieś do jakiegoś innego kraju wylecę, zobaczymy.
20: Wielka Laba potrwa do 31 sierpnia.
0: No a do szkolnych ławek uczniowie wrócą 1 września.
23: SK Warszawa News.
0: Zatrzymano mężczyznę, który obrzucał kamieniami skarbówkę Warszawa-Praga. 33-latek miał uszkodzić kilka okien w urzędzie, po czym uciekł. Do akcji ruszyli mundurowi.
24: Wykonano oględziny, zabezpieczono ślady, ustalono pobliskie kamery monitoringu.
0: I dzięki temu zatrzymano podejrzewanego, relacjonuje Paulina Onyszko z warszawskiej policji. Za zniszczenie mienia grożą kara grzywny lub 5 lat więzienia. A dziś kolejna okazja do zobaczenia pokazu w multimedialnym parku Fontan. W czerwcu pokazy ruszają dokładnie 21:30.
7: Prawie 3 po 9, a więc słuchajcie, dotrwaliśmy. Mamy to, słuchajcie, właśnie w tym momencie zaczynają się wakacje, bo w szkołach wystartowała ceremonia zakończenia roku szkolnego, a więc zaczynamy wakacje z hitami na czasie. Lady Gaga na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Florida i Kesha i z energią wchodzimy w wakacje. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Właśnie teraz zaczynamy razem wakacje. W szkołach pewnie teraz dzieci na sali gimnastycznej recytują jakieś wiersze na zakończenie roku szkolnego. Zaraz odbierą świadectwa i wy też za chwilę świadectwa odbierzecie. Czekam na głosówki na Messengerze Radio SK, za co wy sobie wystawiacie szóstkę. Nagrywajcie się, może szóstka zrobienia kanapek dziecku do szkoły. Bo to trzeba być kreatywnym, żeby codziennie coś innego robić, żeby się dziecku nie przejadły. A może szóstka sprasowania koszuli, bo dzisiaj na ostatnią chwilę dziecku udało się wyprasować i wszystko jest fajnie. A może chcielibyście wystawić drugiej połówce ocenę z zachowania? Też możecie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i za chwilę gram hymn męskiego grania, które dzisiaj startuje.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Szukasz miejsca z klimatem w sercu Warszawy? Poznaj restaurację Ale Sztuka na krakowskim Przedmieściu 5. Ale Sztuka to świetna kuchnia oraz miejsce niezapomnianych wydarzeń. Kino plenerowe, stand-upy, koncerty. Szukasz miejsca na wyjątkowe przyjęcie czy event firmowy? Zorganizuj je w Ale Sztuka. Szczegóły na Instagramie, Facebooku i na restauracjaalesztuka.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wyjazd do Krakowa i...
4: Do Zatorlandu!
3: Do Zatorlandu?
4: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
3: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
4: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
5: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
6: I po reklamie.

0: Zara Larsson. Słychać po głosie, że ona też się cieszy, że się wakacje zaczynają. I ja powiem to po raz pierwszy. To są wakacje z hitami na czasie w Radiu SK, a wy wręczacie sobie świadectwa. W jakiej sprawie zasłużyliście na szóstkę, Iwona?
1: Zdecydowanie za to, że codziennie gotuję rano obiady moim dzieciom, mojemu partnerowi. Biorąc pod uwagę 30-stopniowe upały i pełne słońce w kuchni, to jest zasługa na szóstkę zdecydowanie, a później jadę do pracy na 8 godzin.
0: Oj, to Iwona, w imieniu twoich domowników, ja mam wielką nadzieję, ja trzymam mocno kciuki, żeby cię nigdy z tej pracy w żadną delegację nie wysłali. Radio SK. Do tej szóstki na świadectwie wręczam eskowy worek, a w nim eskowe gadżety.
2: Reklama.
3: Dostaniesz coś za świadectwo?
4: No raczej, rabat od Media Expert.
3: Wow, też chcę!
4: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
3: Mega!
5: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpi gaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie. Happylandia. U nas wszystko jest w cenie.
7: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
9: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
12: I po reklamie.

0: co z tego, że jesteśmy jeszcze w pracy? Z Eską można poczuć wakacje, ale Farben to są letnie hity na czasie. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radio SK, tak jak to zrobił Mati, który sobie wystawia szóstkę na świadectwie.
1: Hej Radio SK, ja bym z chęcią wystawił sobie szóstkę, ale w losowaniu to lotka.
0: Aha, czyli wiemy jedną rzecz na temat Matiego, prawdopodobnie przed chwilą zarezerwował noclegi na wakacje.
2: Reklama. Uwaga, zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
3: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
4: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest.
7: Wyjazd do Krakowa i...
8: Do Zatorlandu!
7: Do Zatorlandu?
8: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
7: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
8: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
9: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
10: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej. Żyj lepiej.
2: Ruszaj w trasę pewnym autem. W Eurosamochody sprzedaż korzystnie stary i wybierzesz nowy spośród 500 aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy złotych. Wałmiedze Szyński 117. Eurosamochody.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room.
8: Ciepło, a będzie jeszcze cieplej. 27 stopni, ciepło? Tyle teraz pokazują termometry w Warszawie.
9: To jest mało powiedziane, słuchajcie, będzie lampa, będzie naprawdę bardzo gorąco. Według najnowszych prognoz, szczyt temperaturowy niedziela, poniedziałek, 40 stopni w cieniu w Warszawie. I słuchajcie, zero chmur na niebie do niedzieli. Niesamowite to jest. A co tam na drogach ciekawego?
8: No właśnie nic ciekawego i oby tak było jak najdłużej, bo na razie spokojnie. Można przejechać nawet Jerozolimskimi, nawet Aleją Prypasa Tysiąclecia i nawet Wisłostradą.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room, serwujący steki primecut.pl. Wybrzeże Kościuszkowskie 43B.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
8: Jest 10:00, zaczynamy News WSC. Marcin Procki, zapraszam. Napastnik był pod wpływem narkotyków. To nowe informacje w sprawie wczorajszych dramatycznych wydarzeń w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Napastnikiem okazał się 19-latek. Nożem zaatakował personel i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby. Napastnika obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu służb lekarz, który też został poszkodowany. Wśród pacjentów szok i niedowierzanie, a pracownicy są pod opieką psychologa.
10: Jest to przerażające tak naprawdę. Tragedia, gdyby to padło na przykład na mnie, gdzie ja też jestem po operacji kręgosłupa, więc nie mogę za bardzo się ruszać, no to niewiele byłbym w stanie zrobić.
8: A z pacjentami szpitala rozmawiał reporter Eski Darek Brombosz. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem w 13 województwach. Temperatura na zachodzie kraju dziś dojdzie do 34 stopni. Jutro IMGW planuje wydać alerty najwyższego trzeciego stopnia, bo temperatura zbliży się do 40 stopni. Biało koszule, kwiaty i podziękowania. W szkołach dziś zakończenie roku szkolnego i odbiór świadectw.
11: Jest się czym pochwalić?
12: Nie.
11: No średnio, no 4-0, nie ma paska, no ale co poradzić?
13: Średnia 4-23, jeszcze bym, jakbym trochę się postarała, to by było.
11: Teraz można już się skupić na wakacjach.
13: No, na wypoczynku i na zrelaksowaniu się.
8: A do jednej ze szkół podstawowych w Bełchatowie zajrzał reporter Eski Rafał Różycki.
14: SK Warszawa. Sport.
8: Piłkarze Legii zaczynają dziś kolejny etap przygotowań do nowego sezonu. W ostatnich dniach trenowali w swoim ośrodku, a dziś wylatują do Niemiec na tygodniowy obóz. W planie jest rozegranie dwóch sparingów, na przykład z drużyną U23 Bayernu. Do rozpoczęcia nowego sezonu Ekstraklasy został miesiąc. Z kolei koszykarska Legia znalazła się w gronie 30 zespołów, które mają zagwarantowany udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów. To będzie trzeci sezon Legii w tych rozgrywkach. W kwalifikacjach zadebiutuje sensacja sezonu, czyli drużyna Dzików Warszawa, a jeśli nie przejdzie eliminacji, trafi do Pucharu Europy.
9: Uwaga, jest rewolucyjna metoda, jak zachęcić ludzi do zrobienia formy na lato, nawet na ostatnią chwilę. Takiej metody chyba jeszcze nie było, słuchajcie, to jest naprawdę szokujące, więcej o tym za chwilę, a poza tym wszystkie hity zaczynają się w Esce, dlatego w tej godzinie będzie mega wakacyjna nowość od Alana Walkera. 2 minuty po 10:00, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit zawsze na czasie. Eminem i Rihanna w Radiu SK. Na miejscu Chińczyków, powiem wam, to ja bym poszedł teraz na siłownię. Pewna siłownia w Chinach oferuje nagrodę za zrobienie formy. Jeśli komuś uda się, uwaga, schudnąć 50 kg w 3 miesiące, co jest dużym wyzwaniem, to taka osoba otrzyma luksusowy sportowy samochód, który w złotówkach potrafi kosztować kilka milionów. No niezły sposób, prawda? Za coś takiego jesteśmy w stanie naprawdę dużo zrobić. No, ja znam tylko jeden lepszy sposób, jak zachęcić nas do trenowania. To słowa drugiej połówki. O, jakie dzisiaj tutaj boczki zrobiły.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena.

0: Z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim na placu targowym za urzędem gminy. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej, odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
10: I po reklamie
11: SK.

0: 21 Pilots w Radio SK. A teraz mimo upału powieje świeżością.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z grania nowości my zawsze mamy szóstkę na świadectwie. I to się od lat powtarza i my nawet nie bierzemy wolnego na wakacje. Cały czas podrzucamy najlepsze nowości. I teraz naszą antenę przejmuje muzyka klasyczna. Ale wy doskonale wiecie, że jak SK coś poleca, to nudy nie ma, jest dobrze. Na pewno kiedyś obił wam się o uszy ten utwór. Taki upiorny, jak z dobrego horroru. Pasujący do tych nagłówków, że zbliżają się kosmiczne upały. No to właśnie, słuchajcie, na podstawie tego numeru powstał hit. Jak stworzyć wakacyjny hit na podstawie muzyki klasycznej? Potrafią chyba tylko oni. Alan Walker połączył siły z Ava Max. Fate już teraz w Esce.

0: Carly Rae Jepsen w Radiu SK. No i słuchajcie, żarty się skończyły. Według najnowszych prognoz w ten weekend w naszym kraju ma paść historyczny rekord gorąca. W wielu miejscach temperatury w cieniu przekroczą 40 stopni. Także jeśli w którymś momencie zrobi wam się trochę za gorąco, to pomyślcie o tym panu, który chodzi przebrany za Kubusia Puchatka na bałtyckiej plaży. Nie mamy aż tak źle, prawda?
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Legenda powróciła
3: w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Live. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Remix już w piątek po 20.
3: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Cześć, sąsiad, nowe auto?
9: No tak, to nowy Changan.
8: Pierwszy raz słyszę.
9: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
8: No, robi wrażenie.
9: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
8: A cena?
9: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
8: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
9: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
10: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
11: You ready?
10: Tylko w Disney Plus.
12: Every second counts, baby.
10: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
10: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
10: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
10: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
14: No to w czym problem?
13: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
14: No i?
13: No i obawiam się, że nie zdąży.
14: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
15: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
18: I po reklamie.

0: Kurzel na antenie Radia SK, gramy wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, według moich obliczeń to już się chyba wydarzyło. To już jest ten oficjalny początek wakacji, bo uczniowie prawdopodobnie są już po ceremonii zakończenia roku szkolnego, już mają świadectwa w ręku. Już ich pewnie widać na ulicach. Uśmiechniętych, ładnie ubranych, którzy zmierzają na lody albo pizzę ze znajomymi, bo to jest często pierwszy punkt wakacji. A jak to w waszym przypadku wygląda? Od czego zaczynają się wasze wakacje 2026? Nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Może chcecie przekazać wszystkim: hej SK, ja właśnie wracam z synem z zakończenia roku szkolnego, albo macie dzień wolny i jedziecie na takie ostatnie zakupy przed wyjazdem, żeby dokupić jakiś strój kąpielowy, kremy z filtrem. Nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Jaki jest pierwszy punkt waszych wakacji 2026? A w SK za chwilę newsy. Radio
1: SK. Reklama.
2: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
3: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne. Pod dachem Happylandii czeka na was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie. Happylandia. U nas wszystko jest w cenie.
14: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
15: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
16: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Castorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii miał być nowy grill,
19: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
0: chyba ruszyliśmy już na długi weekend, bo większy ruch notujemy na trasie S8 i to w obu kierunkach, zarówno w stronę Poznania, jak i Białegostoku. W tym momencie na wysokości na przykład Bielan czy Marymontu trzeba postać. Na Wisłostradzie jeszcze spokojnie, ale większy ruch także w Jerozolimskich. Tutaj stoicie aktualnie w korku od Kleszczowej Łopuszańskiej w stronę oczywiście Jerozolimskich i Dworca Zachodniego.
1: Mi się marzy taki wylot siódemką na Gdańsk. To już będzie oznaczało początek wakacji. Ale nie trzeba nigdzie wyjeżdżać z Warszawy. Słuchajcie, stójcie, stop, nie jedźcie. Bardzo wakacyjnie jest teraz w Warszawie. Jakąś miejską plażę trzeba znaleźć i się po prostu opalać. 28 stopni teraz, potem 32, a w niedzielę i poniedziałek temperatura skoczy nawet do 40 w cieniu.
21: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
0: Zbliża się 11, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Stan pacjentów po ataku nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju jest stabilny. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W ataku ranne zostały 4 osoby, pielęgniarka, lekarz i 2 pacjentki.
12: Stwierdzamy, że nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji 2 panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Ci pacjenci są przytomni, wszyscy zostali odwiedzeni przez swoje rodziny.
0: Mówi Artur Ploch, szef oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej. Do ataku doszło wczoraj po południu. 19-latek pod wpływem narkotyków targnął na oddział i tam zadawał ciosy nożem. Dziś zostanie przesłuchany przez prokuratora. A w nocy doszło do jednego z największych ataków ukraińskich dronów na cele w Rosji. Rosyjski resort obrony przekazał, że przechwycono ponad 600 dronów, w tym m.in. nad okupowanym Krymem i Morzem Czarnym. Świadectwa odebrane, plecaki rzucone w kąt, czas zacząć wakacje. Dziś koniec roku szkolnego, ze startu wielkiego leniuchowania cieszą się uczniowie, ale ulgę odczuwają też rodzice.
22: Cieszymy się, że w końcu wakacje, a dzieci trochę odpoczną, będą musiały wstawać rano do szkoły.
23: No i rodzice nie będą musieli wstawać.
22: Tak, tak, i szykować śniadaniówek.
24: To pierwsze ich w życiu wakacje.
25: Pierwsza klasa. No i cieszymy się z wakacji, ale tak samo też musimy to logistycznie zgrać, zapewnić dzieciom opiekę na okres wakacji. No i tyle, zaczynamy.
0: Mówili rodzice z Bydgoszczy, z którymi rozmawiał Dawid Olszewski.
26: SK Warszawa. Na czasie.
0: Prawie kinoletnie w ten weekend w ogrodach BW to nie będą tylko seanse, ale też spotkania z twórcami. W sobotę i niedzielę odbędą się po 2 projekcje, wśród nich na przykład Dirty Dancing czy Dzień Świra. Wstęp bezpłatny, a 5. odsłona animacji Toy Story już w kinach. Tym razem Chudy wraz z przyjaciółmi mierzy się z nową technologią popularną wśród dzieci. Pamiętajcie też, że w naszej apce możecie posłuchać SK Toy Story Radio. A dziś w Terminalu Kultury Gocław, gocławianki, czyli powitanie lata. W planie sporo aktywności dla dzieci, a wieczorem po tańcówka na skwerku.
1: Ja powtórzę tego świetnego newsa. Czas zacząć wakacje, a nasza słuchaczka Patrycja ma idealny przepis na początek wakacji. Posłuchajcie.
27: Hej, Eska, właśnie zawiozłam dzieci do dziadków, a sama jadę trochę poodpoczywać.
1: Drodzy rodzice, drodzy teściowie, dziękujemy wam. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jaki to piękny czas, że się wakacje zaczynają. I myślę, że właśnie o tym teraz będzie Wiktor Waligura śpiewał prosto ze szczytu gorącej dwudziestki Radia SK. Minuta po 11:00.

0: Katy Perry w Radiu SK i jeszcze okrzyk radości na końcu prosimy. Wakacje, czas zacząć i taki okrzyk może teraz wydobyć z siebie Krysia.
1: I tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim na placu targowym za urzędem gminy. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więc
7: 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
8: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
9: I po reklamie.

0: I takiej energii nam potrzeba w pierwszy dzień wakacji, bo ten piątek prędko się może nie skończyć. Walk the Moon w Radiu SK, gramy hity na czasie. Jaki jest pierwszy punkt wakacji 2026 w waszym przypadku, Ewa?
1: Mamy kremy, mamy wodę, mamy kapelusze i jedziemy nad wodę! Pozdrawiamy wszystkich uczniów.
0: A nasz słuchacz Mati jest jak Ewa, tylko że kilka lat wcześniej.
2: Mój pierwszy punkt wakacji to jechać na grilla z narzeczoną i pieskiem nad wodę.
0: Oj, to Mati, korzystaj jak możesz, bo Ewa na pewno zazdrości, że masz tylko pieska i narzeczoną na głowie.
3: Radio SK. Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: Marzą mi się tropiki, ale do urlopu jeszcze daleko.
12: Wakacje masz bliżej niż myślisz. Aquapark Fala w Łodzi serwuje lato non-stop. Woda ma tu zawsze 29 stopni, a piaszczyste plaże są na wyciągnięcie ręki.
11: A dzieciaki nie będą się nudzić?
12: Nie ma szans. Mają tam aż 19 zjeżdżalni i wodne place zabaw.
11: Jedziemy do Łodzi.
12: Aquapark Fala.
13: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
14: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
15: Oszczędni tankują taniej.
16: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
19: I po reklamie.

0: Arisa w Radiu SK, a w studiu naszym eskowym pojawił się bardzo uśmiechnięty człowiek w koszuli.
1: Powiem wam, ale dobra, byłem na zakończeniu roku,
0: no właśnie,
1: nie?
0: Do tego dążę.
1: Nie mogłem tam z tymi mamusiami stanąć. A, dobra. Słuchajcie, ale powiem wam o ważnej rzeczy, bo kiedy mamy nowe studio, po raz pierwszy mówię do tego mikrofonu i po raz pierwszy podpiąłem słuchawki do tego gniazdka.
0: Wow, po raz pierwszy.
1: To działa!
0: I to jeszcze ten sam mikrofon, do którego mówi Jankę zazwyczaj.
1: Takie
0: rzeczy tutaj. No normalnie, jakbym Jankę zasłyszał. Rafał, pochwal się wszystkim, jaka tam średnia u syna, czy jest czerwony pasek.
1: Nieważne jaka średnia, czerwony pasek zawsze może być na świadectwie albo wszyscy wiemy gdzie. Ważne, żebyśmy się nawarniali, dbali o siebie, bo niemiłosierny upał, cieszyli się z tego, że każdy, mimo że my jesteśmy w pracy, ale i tak jakoś tak inaczej się czujemy, jak są wakacje.
0: I każdy zasłużył na lody, skoro są właśnie wakacje i hity na
1: czasie.
0: Za chwilę Rafał Adamczak wam je zagra.
2: Radio SK. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: 24 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
6: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
7: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
8: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: marca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room.
6: Już teraz prymasa tysiąclecia stoi od Kasprzaka do Jerozolimskich. Dolina Służewiecka i Sikorskiego też przytkane. Spory korek już teraz na S8 od Gwizna Łaszczyńskiego do Prymasa, gdzie doszło do wypadku. No i stoicie też na 7, to od Łomianek do Lasu Bielańskiego.
7: A wyobrażacie sobie, drodzy kierowcy, że kiedyś samochody nie miały klimatyzacji? No właśnie, a ta się dzisiaj mocno przydaje. 29 stopni w tym momencie pokazują termometry. W niedzielę będzie 38, w poniedziałek 37, może dopiero w przyszłym tygodniu popada.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room, serwujący steki PrimeCut.pl. Wybrzeże Kościuszkowskie 43B.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
6: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Jest śledztwo w sprawie ataku w Jastrzębskim Szpitalu. To pod kątem usiłowania zabójstwa. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Napastnik ma 19 lat, był pod wpływem narkotyków. Wczoraj wtargnął na oddział gastrologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.
8: Na miejscu zdarzenia czynności były wykonywane pod nadzorem prokuratury. Niestety nie potrafię wskazać tych motywów. Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach. Mężczyzna nie był wcześniej karany.
9: A pani wiedzę, ilu świadków było naocznych tego wydarzenia?
8: Świadków było kilku, dwie osoby naoczni świadkowie są już przesłuchani, policjanci nadal obecnie teraz wykonują czynności ze świadkami, przesłuchują.
6: Mundurowi zabezpieczyli też monitoring, a z Haliną Semik, z rzeczniczką policji w Jastrzębiu-Zdroju, rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. 235 osób zabitych, 50 tysięcy uznanych za zaginione. To tragiczny bilans podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. W Caracas i pobliskim stanie La Guaya trwają poszukiwania i ratowanie osób spod gruzów. W Polsce skwar, ale z upałami mierzy się też południe Europy. We Włoszech najwyższy stopień alertu obowiązuje w 18 miastach, a to m.in. Rzym, Mediolan, Bolonia, Bari czy Florencja. Temperatury sięgają dziś 40 stopni i mają jeszcze wzrosnąć.
10: SK Warszawa News.
6: Koncerty, warsztaty, spacery edukacyjne i spektakle. Zamek Królewski zaprasza jutro na piknik na dworze.
11: Od godziny 11 na gości będą czekać gry, zabawy i atrakcje dla całych rodzin. Na zakończenie pikniku koncert zagra legendarna grupa Mitch & Mitch.
6: Zapowiada Michał Sobieraj z zamku. Wstęp na piknik jest bezpłatny, a na zwiedzanie zamku i wystaw czasowych zapłacimy złotówkę. W weekend asfaltowanie na Mokotowie. Drogowcy zaplanowali frezowanie ulic Postępu i Egejskiej. Dziś wieczorem obie ulice zostaną zamknięte.
7: Kątem oka spoglądam na to, co pokazują w telewizorze. Plażing i parawaning, tłumy nad Bałtykiem. Już się zaczęło wielkie plażowanie, wielkie chłodzenie. Zaczęły się wakacje, mamy lato, mamy upały, no to dlaczego by robić co innego, prawda? A ja do tego dorzucam jeszcze chłodzące hity na czasie. Joe, End of Beginning, tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: O co ma wyobraźni, widzę, że może udało wam się wcześniej dzisiaj wyrwać z pracy z różnych powodów i gdzieś tam w tych letnich, wakacyjnych, przewiewnych sukienkach albo krótkich spodenkach absolutnie radosnych. Jesteście na przykład teraz na lodach i tak sobie leniwie na leżaczku. To fajnie byłoby, ale wiemy, że to tylko moja wyobraźnia. Wiemy, że praktyka i codzienność i życie pewnie mówi zupełnie coś innego, bo to jest jednak piątek. Jakoś do rozpoczęcia weekendu trzeba dzisiaj w pracy dociągnąć, prawda? A jak jest ciepło, to wiemy i czujemy. I właśnie w tematyce upału, słuchajcie, jakie teksty znacie, jakie krążą u was teksty w waszym domu, albo w waszej pracy, albo wśród waszych znajomych, określające upał. Co tam wasi znajomi mówią, jak już jest tak sakramentko gorąco, że nie idzie wytrzymać, to co wtedy najczęściej słyszycie? Historia polskiego filmu nawet ma gdzieś tam kilka takich kultowych tekstów, które do dzisiaj funkcjonują, ale ja was pytam o te wasze. I dajcie znać głosówkami na naszym Messengerze, ewentualnie 664-402-302. Oczywiście małe co nieco prezentowe się znajdzie, żeby miło było, żeby jakoś do tego fajranciku w piątek dotrwać. Zaraz muzycznie też będzie bardzo miło, bo u nas hit na czasie Justin Bieber i Nicki Minaj i Beauty and the Beat.
1: To ci powiem, ale ci powiem ciepło.
2: Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
10: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
11: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
12: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary.

0: używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Cześć, sąsiad, nowe auto?
4: No tak, to nowy Changan.
3: Pierwszy raz słyszę.
4: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
3: No, robi wrażenie.
4: Poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
3: A cena?
4: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
3: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
4: U najbliższego dealera.
5: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
6: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Brak planów na ferie? Czas na zimową przygodę w podziemiach Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Największe muzeum węgla w Polsce zaprasza do świata pełnego niesamowitych opowieści, tajemnic i doskonałej zabawy. Lubicie aktywności w gronie najbliższych? Wybierzcie się na rodzinną szychtę. A może wolicie zostać mistrzami pierwszej pomocy? W naszych podziemiach zdobędziecie umiejętności, które pozwolą wam pomóc innym. Dla kogo? Dla każdego. Dla małych i dużych poszukiwaczy przygód. Bilety na podziemnapprzygoda.pl.
9: I po reklamie.

0: to jest Seska, to są hity na czasie letnie, wakacyjne, Rudimental i Khalid, All I Know, 21 minut do godziny 13. Na weekend jeszcze trochę musimy poczekać, ale już naprawdę tyci. Ja was pytałem o te takie powiedzonka na upał, o takie trochę narzekanie, ale trochę określenie upału. Filmowo jeszcze jeden klasyk.
1: Panowie, żar leje się z nieba.
0: No właśnie, pamiętacie hydrozagadkę? A jeżeli chodzi o te określenia i powiedzonka od was, Seweryn, bardzo proszę.
2: Ale paruwa, co? Lampa jak...
0: Kto tego nie zna? Tak się mówi, dokładnie, tak się mówi. No i jeszcze wjeżdża głosóweczka od Magdy.
3: Ułoż ta, zrób ta, jaki przeciąg, czy coś.
0: Przeciąg by się przydał. Ale słuchajcie, ja nienawidzę tego, jak ktoś już w pewnym momencie, kiedy te upały trochę trwają, mówi: no mogłoby się już trochę ochłodzić, co? A zapomniało się, jaka długa była zima, jakie dokuczliwości w tę zimę. Jak komuś teraz jest za gorąco, to proszę bardzo, robimy małe czary-mary. Proszę przyłożyć część ciała, która najbardziej u was cierpi, tylko proszę na głośnik, może nie siadać, nie wiem. Bo teraz trochę nawiew podkręcimy, po śniegu pochodzimy. Nie pytajcie, skąd wziąłem, skąd załatwiłem, ale o! Pamiętacie te poranki? Jak samochód nie zapalał, jak znowu patrzyliśmy na termometr z trwogą, no państwo się trochę pochłodzą, proszę bardzo, proszę bardzo. Ale dobra, może już podziękujemy, bo jeszcze nas przewieje.
4: Autopromocja. Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Live Remix. Już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: W moim mieście pada deszcz.
11: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
15: Hello to Wimbledon.
16: Światowe gwiazdy: Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
17: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
16: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
18: Cześć, z tej strony Kuba Przygoński. Ruszamy z nowym sezonem driftingowych Mistrzostw Polski. Już 27 i 28 czerwca widzimy się na Ptak Warsaw Expo. Totalny debiut lokalizacji, setka koni mechanicznych i ogień od pierwszego zakrętu. Musisz tam być. Bilety dostępne na ebilet.pl.
19: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: To będzie ostatnia reklama.
20: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Czy można powtórzyć pytanie?
20: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Tak.
20: Brawo!
22: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.

0: Bibi Rexa, David Guetta, Set Girls w Radiu SK. To są hity na czasie. 6 minut brakuje do godziny 13 i brakuje cały czas osoby, która odgadnie wygwizdane słowo w wypowiedzi Sławka Peszki. Sławka Peszki, z którym spotkamy się na SK Karniaki Cup 4 lipca na Narodowym. To już tylko tydzień z małym haczykiem i tam się będzie działo. Aż, moi drodzy, się będzie działo. Będziemy się bawić w Loży Wipowskiej. Będziemy oglądać mecz. Będziecie strzelać karniaki i tu będziecie mogli zgarnąć, uwaga, 10 tysięcy złotych. Do tego jeszcze możecie u nas wygrać tysiaka na ten weekend i gwarantujemy, hotel w Warszawie pasuje. No, mam nadzieję, że jest to kusząca oferta. A jeszcze 4 miejsca w naszej jedenastce są do zagospodarowania i to mogą być miejsca dla was. Próbujecie od rana z tak zwaną nową zagadką. Ona brzmi dokładnie tak.
1: Niektórzy kolekcjonują puchary, a ja kolekcjonuję dobre...
0: No właśnie, i co tam jest wygwizdane? Tomek rano typował, że chwilę, no ale już wiemy, że chwilę to nie jest prawidłowe słowo. Jeszcze możecie odsłuchać się z tą zagadką na sk.pl i tam się zgłaszacie do zabawy. sk.pl, przypominam, zgłoszenia za darmo, a ja dzwonię do kogoś z was w tej sprawie już po godzinie 13.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
18: S8 coraz mocniej się przytyka na czerwono od Szeligowskiej do Prymasa Tysiąclecia. Wypadek macie na wysokości Lasku na Kole. Bardzo duży korek również na Prymasa Tysiąclecia w dwie strony. Najgorzej jest teraz na wysokości Zachodniego. Miejscami przytyka się też Czerniakowska, no i ciasno zrobiło się na Solcu.
0: Temperatura też tak wygląda, jakby się przytykała i to na dobre, bo stanęła na wysokości 30 stopni, a nie, podskoczy trochę do 31 jeszcze dzisiaj, tak? Jutro 34, w niedzielę 38, w poniedziałek 37 i pełna lampa we wtorek. Może trochę popada, może jakieś burze, ale temperaturowo będzie 28. Może wtedy trochę oddechu złapiemy. Niektórzy już za tym tęsknią.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
18: Już prawie 13, Agata Chruściak, zapraszam. Tragedia nad zalewem w Zwoleniu koło Radomia. Utonął 8-letni chłopiec. Jego ojciec był pijany, miał w organizmie promil alkoholu. Okoliczności bada policja, a dodajmy, że w tym miejscu w okresie wakacyjnym działa kąpielisko z ratownikiem. Niestety sezon rozpocznie się tam dopiero 1 lipca. Trzeba było ewakuować m.in. SOR. Policja potwierdza, dzisiejsze zgłoszenia o podłożeniu ładunków w krakowskich i małopolskich instytucjach mają charakter kaskadowy. Od rana pod numer 112 przyszło ponad 20 takich informacji. Mundurowi mają dane o kilkunastu. O szczegółach Katarzyna Snakowska.
20: Policja mówi o niskim ryzyku, by te zgłoszenia się potwierdziły. Mimo to w kilku instytucjach mamy ewakuację. Tak jest na SOR-ze w krakowskim szpitalu Narutowicza. Na miejscu już powinni być specjaliści z psami tropiącymi. Budynki opuścili też czasowo podopieczni domów pomocy społecznej przy ulicach Rozrywka i Łanowej oraz ośrodka opiekuńczego na osiedlu Willowym. Wczoraj też były zgłoszenia o podłożeniu bomb w różnych instytucjach na terenie Małopolski. Żadna się nie potwierdziło.
18: Od jutra do poniedziałku ceny maksymalne paliw wyższe niż dziś. Litr 95 będzie kosztował nie więcej niż 6 zł i 2 grosze, a diesla 6,71.
21: SK Warszawa News.
18: Kobiety mogą pracować w spódnicach, mężczyźni wyłącznie w długich spodniach. Trwająca fala upałów unaoczniła problem kierowców miejskich autobusów i tramwajów.
22: Motorniczowie mają do dyspozycji koszulki, takie polówki, bądź koszule z krótkim rękawem.
18: Informuje rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz, a we Wrocławiu na przykład motorniczowie i kierowcy mogą pracować w krótkich spodenkach, gdy temperatura przekracza 26 stopni. Stołecznymi ulicami przejedzie dziś masa krytyczna, rusza o 19 z Placu Zamkowego w kierunku Żoliborza i Bielan.
0: W tej godzinie SK Karniaki Cup na pewno zadzwonię do kogoś, kto będzie próbował rozszyfrować wygwizdane słowo w historii Sławka Peczki. No może się uda. Miejsca jeszcze 4 wolne w naszej 11 eskowej czekają. Rafał Adamczak, dzień dobry. Sanach muzycznie rozpoczyna tę godzinę Invisible Dress.

0: Kto ma dobry sprzęt grający, ten mógł się przekonać, jak świetnie brzmi bas w tym numerze. Adam Lambert, Ghost Town. Ale jak ktoś ma takie zwykłe małe radyjko, to mam nadzieję, że i tak mu się klimat udzielił. To są hity na czasie, to jest SK 17 po pierwszej.
1: SK Karniakika.
0: I kompletujemy naszą jedenastkę. 7 miejsc już zajętych, 4 miejsca jeszcze wolne. Jedenastka oczywiście na event na Narodowym SK Karniaki Cup. Teraz witam Angelikę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Wiesz, co mnie zaintrygowało w twoim zgłoszeniu na SK.pl?
2: Słucham.
0: Musicie powołać mnie, bo jak to zrobicie, pokażę wam, że powołaliście najzdolniejszą piłkareczkę i dokopiemy każdemu z takim składem mordeczki. Słuchaj, jak ty mówisz, że jesteś najzdolniejszą piłkareczką i ty nam to udowodnisz, to ja jestem ciekaw jak, ale... Czym chcesz nam opowiedzieć, jak będziesz udowadniać swoje zdolności piłkarskie?
2: Kompletnie nie umiem grać w piłkę.
0: Ale to słuchaj, jak się uda, masz tydzień na to, żeby rzeczywiście jeszcze trochę formę, wiesz, tam podciągnąć i się podszkolić, okej?
2: Okay? Oczywiście, że tak.
0: A teraz pytanie z drugiej strony, jak na ciebie mówili w szkole? Pytam dlatego, bo nie wiemy, co tam na koszulkę przygotować.
2: Madzia.
0: Madzia na Angelikę? Tak mówi.
2: No, Madzia na Angelikę.
0: Ale to może tak być, słuchaj, to niezła zmyłka przeciwnika byłaby na boisku, nie?
2: Oczywiście, że tak.
0: Angelika, która jest Madzia, która jest Angeliką. Słuchaj, dobra, ale wracamy do zabawy. Sławek Peszko czeka, nasz nowy znajomy, którego będzie można na Narodowym poznać, a to jest super gość, będzie można z nim pogadać, będzie można z nim zagrać w piłę, to jest najważniejsze. I Sławek ma historię. Historię, w której wygwizdane jest jedno słowo. Twoim zadaniem jest odgadnąć to słowo i masz dokładnie 3 sekundy, jak Sławek skończy. Czy to jest jasne?
2: Tak.
0: Gotowa?
2: Gotowa.
3: Niektórzy kolekcjonują puchary, a ja kolekcjonuję dobre...
2: Dobre wspomnienia.
0: Dobre wspomnienia. Chcesz, żebyśmy to sprawdzili?
2: Oczywiście, że tak.
3: Niektórzy kolekcjonują puchary, a ja kolekcjonuję dobre wspomnienia.
0: Jej! Angelika zwana Madzią! Madzia zwana Angeliką! Moja droga, bardzo się cieszę, bo dostajesz ode mnie oczywiście gwarancję, że będziesz z nami imprezować w loży VIP na Narodowym na SK Karniaki Cup. Dostajesz kieszonkowe tysiaka ci dajemy na ten weekend kolejny. Zapraszamy do Warszawy, gwarantujemy hotel i oczywiście najważniejsze SK Karniaki Cup. Sławek Peszko już na ciebie czeka, jak go znam, to on jak to słyszy, to już się śmieje. No i jeszcze będziesz mogła na tym evencie zgarnąć 10 tysięcy złotych. Będzie szansa, żebyś mogła wygrać taką kasę. Ale na razie zapraszamy na ten event. Witamy w naszej SK-owej jedenastce.
2: Super, bardzo się cieszę.
0: Przypomnę, że obiecałaś, że przez ten tydzień, który został do 4 lipca, tydzień, jeden dzień, będziesz teraz szkolić się w formie piłkarskiej.
2: Tak, dzieci mnie muszą w piłkę nauczyć grać.
0: Zawsze można stosować inne metody, jakieś, wiesz, czary, mary na boisku, zmyłki przeciwnika.
2: Dokładnie.
0: Angeliko, bardzo się cieszę. Widzimy się 4 lipca na PGE Narodowym w Warszawie na SK Karniaki Cup. I witamy w naszej SK-owej jedenastce.
2: Super, dziękuję.
0: Dzięki pięknej, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Aż myślałem, że za nie mówiłaś.
2: Ja się tutaj normalnie śmieję do siebie sama.
0: Bardzo dobrze, śmiej się, dziewczyno. Ciekawe, co z tego śmiechu wyniknie. Słuchajcie, jeżeli teraz zazdrościcie Angelice, a założę się, że tak, no to pamiętajcie, że już za chwileczkę kolejna zagadka, kolejne słowo wygwizdane. No i ile zostało nam miejsc? 3 miejsca jeszcze w naszej SK-owej jedenastce. SK.pl, tam będzie czekać zagadka, tam się zgłaszacie.
1: SK Karniaki Cup.

0: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
2: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
3: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parowniczy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
12: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
17: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
18: I po reklamie.

0: Jeden z najfajniejszych piątków w roku to jest piątek, kiedy rozpoczęły się wakacje upragnione. Wakacje 2026, wesce hity na czasie wakacyjne, letnie, Beatflix, Somebody's Watching Me już za nami. Słuchajcie, gigantyczne upały zapowiadają i szczyt tych upałów na najbliższą niedzielę. Nawet podobno będą miejsca, gdzie słupek rtęci dobije do 40 stopni. Ale co można zrobić, żeby sobie jakoś z tym upałem poradzić? Oczywiście wiadomo, że jakieś tam specjalne aktywności tego dnia odpadają. Raczej myślimy o chłodzeniu, raczej myślimy o bezpiecznym cieniu. Gdzie taki będzie można znaleźć? W sklepie na zakupach. Pamiętajcie, że najbliższa niedziela jest niedzielą handlową, więc jak będziecie mieć taki kaprys, żeby właśnie w klimatyzowanym wnętrzu jakiegoś wielkiego marketu ten czas spędzić, no to można, a przy okazji można też na przykład pójść tam, żeby kupić sobie basen do ogródka. No jest to jakaś opcja, jeżeli wam teraz coś niechcący podpowiedziałem i połowa waszej rodziny się z tego powodu cieszy, a druga połowa jest zasmucona, to przepraszam.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: You ready?
12: Tylko w Disney Plus.
13: Every second counts, baby.
12: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
12: To już ostatnia szansa.
13: I am selling the building.
12: By uratować to miejsce.
14: We have each other and nothing left to lose.
12: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Dostaniesz coś za świadectwo?
16: No raczej! Rabat od Media Expert!
15: Wow, też chcę!
16: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
15: Mega!
17: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
19: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
20: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
21: To
11: będzie ostatnia reklama.
21: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Czy można powtórzyć pytanie?
21: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Tak.
21: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.

0: To jest stówka sztuka na naszej eskowej wakacyjnej playliście. Gips i Kukon, ty masz. Kukon na pewno będzie do zobaczenia i do usłyszenia i do podziwiania na Polish Hip Hop Festiwalu. To wydarzenie od 2 do 4 lipca w Płocku. A mówię o tym dlatego, że line-up jest bardzo bogaty, a my przez cały weekend najbliższy, jutro i pojutrze, będziemy mieć dla was zaproszenia na Polish Hip Hop Festiwal. Wszystko u nas w Radiu SK. Tymczasem do godziny 14, piątkowej, brakuje tylko 4 minut.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
7: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: Uff, no i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
16: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
17: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit. To pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrolit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
22: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room.
23: Wawelska w stronę pomnika lotnika się korkuje, doszło tam do wypadku. Przytyka się też dźwigowa, podobnie jest na Łopuszańskiej. Ciasno zrobiło się również na Wybrzeżu Kościuszkowskim przy Centrum Nauki Kopernik. No i na S8 wypadek za Lazurową. Stoicie więc od Lazurowej do Marymontu, a w przeciwną stronę najgorzej jest teraz na moście Grota.
0: W pogodzie prawdziwa lampa i upał 31 stopni, jutro 35, niedziela i poniedziałek 38, ale zajrzałem dalej. Kolejny weekend to już 21 stopni i deszczyk to jest.
22: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room, serwujący steki primecut.pl. Wybrzeże Kościuszkowskie 43B. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrolit.
23: 14, Agata Chruściak, zapraszam. Usiłowanie zabójstwa 4 osób, za co grozi dożywocie. Taki zarzut ma prokuratura dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Trwa przesłuchanie 19-latka.
1: Nie był karany, nie był notowany w prokuraturze, nie pracuje. Wykluczono, by znajdował się pod wpływem napojów alkoholowych. Prawdopodobnie znajdował się pod wpływem środków odurzających.
23: Relacjonuje Jacek Grzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Wiadomo, że będzie wniosek o tymczasowy areszt. Duże utrudnienia dla kierowców w Wielkopolsce. Na Krajowej 12 między Pleszewem a Kaliszem zderzyły się 4 auta, to w Brzezinach, nie ma poszkodowanych, a z kolei na 25 na trasie Konin-Kalisz zderzyły się 3 osobówki i samochód ciężarowy, to w Piątniku Małym. W obu przypadkach policja wyznaczyła objazdy. Minister edukacji z symbolicznym świadectwem z czarnym paskiem. Barbara Nowacka nie zdała oceny na koniec roku szkolnego Akcja Uczniowska i zarzuca szefowej MEN-u niedotrzymywanie obietnic, brak odwagi w reformach i pozorowany dialog z młodzieżą.
2: Nie widzimy innej możliwości niż poproszenie Barbary Nowackiej o to, żeby podała się do dymisji i zwolniła miejsce dla kogoś, kto faktycznie będzie działał na rzecz edukacji.
23: Mówi Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej. Do symbolicznego świadectwa dołączono raport edukacyjny, w którym znalazło się 50 postulatów.
3: SK Warszawa. Na czasie.
23: Jutro na początek wakacji night skating to będzie przejazd w stylu Ibiza Party. Mile widziane hawajskie koszule i błyszczące dodatki. Dystans to 24 km. Tym razem rolkarze pojadą w stronę Bielan. Jutro też drugie regaty o Puchar Floty Wiślanej. Wydarzenie połączy żeglarstwo, kajaki i letnią atmosferę. Czekają też food trucki. A to wszystko przy Wale Międzyszyńskim 295. Na początek wakacji food trucki stanęły też na Pradze Południa, konkretnie przy promenadzie. Będzie dużo jedzenia, muzyki, ale też specjalna strefa dla dzieci z darmowymi dmuchańcami.
0: Zanim my na Narodowym i nasz event SK Karniaki Cup, to on, Dawid Porsiadło, w sobotę i niedzielę rozbuja ten stadion w ramach trasy obrotowej Tour. U nas jeden z jego najnowszych kawałków, Sezon, na otwarcie tej godziny z hitami na czasie już wakacyjnymi. A jakże? Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Tak to się wszystko zmienia łącznie z porą roku. Na przykład zimą na balkonie to może stygnąć pomidorówka albo rosół. Prawda? Kuba i Kuba, stygnie lato. Właśnie, chyba dzisiaj raczej nam nie stygnie, ale cieszmy się z tego, co mamy, bo potem jak nam wystygnie, to znowu będziemy czekać na upały, czekać na słońce i nie będziemy sobie radzić z tym, jak lato zacznie kaprysić. Wiadomo, że polskie lato ma to do siebie, że w pewnym momencie to kaprysy się ujawniają. Słuchajcie, teraz łączymy się z Magdą. Magdą, która podesłała taką oto głosówkę.
1: Nie żyją wakacje, nie żyją parę lat. Niebo i słońce, i wolny czas.
0: I razem.

0: Niech żyją wakacje, niech żyje i bolej las.
1: Magda już skończyła, ale pociecha jeszcze, niech żyją wakacje. Wiadomo, że pociechy chyba najbardziej z tych wakacji się cieszą, ale ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, która w tej piosence fajnej wakacyjnej tam padła, że pojedzie z nami kajak. Ja już widzę minę ojca, który nagle widzi, co pociechy chcą zabrać na wakacje i tak wszyscy stoją przy tym samochodzie i ten kajak. No i teraz kombinuj, bracie, kombinuj! Czy na dach, czy na przyczepkę, czy może jakoś inaczej, no pół biedy, jak kajak jest dmuchany albo jakoś tam składany. Właśnie, co wasze pociechy kiedyś chciały zabrać na wakacje i wam się to do samochodu totalnie nie zmieściło? Jestem bardzo ciekaw. A może wcale nie pociechy? Może żona miała jakiś oryginalny pomysł?
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła
2: w Radiu SK.

0: feste. Remix. Mixują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio Eska, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio Eska.
1: Eska Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Marzą mi się tropiki, ale do urlopu jeszcze daleko.
7: Wakacje masz bliżej niż myślisz. Aquapark Fala w Łodzi serwuje lato non-stop. Woda ma tu zawsze 29 stopni, a piaszczyste plaże są na wyciągnięcie ręki.
6: A dzieciaki nie będą się nudzić?
7: Nie ma szans. Mają tam aż 19 zjeżdżalni i wodne place zabaw.
6: Jedziemy do Łodzi.
7: Aquapark Fala.
8: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
9: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 lipca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc... Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
2: Oszczędni tankują taniej.
0: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
3: Cześć, z tej strony Kuba Przygoński. Ruszamy z nowym sezonem driftingowych Mistrzostw Polski. Już 27 i 28 czerwca widzimy się na Ptak Warsaw Expo. Totalny debiut lokalizacji. Setka koni mechanicznych i ogień od pierwszego zakrętu. Musisz tam być. Bilety dostępne na ebilet.pl.
4: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
5: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wyjazd do Krakowa i...
10: Do Zatorlandu!
9: Do Zatorlandu?
10: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
9: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
10: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
11: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
12: I po reklamie.
13: SK. Radio SK. SK.

0: Pamiętajcie, że od Sławka Pyszki już mamy nową historię z wygwizdanym słówkiem i ona czeka na SK.pl i tam się zgłaszacie, żeby wziąć udział w naszym evencie. SK Karniaki Cup już za tydzień, w sobotę 4 lipca na PGE Narodowym w Warszawie. A muzycznie za nami w ramach wakacyjnych hitów na czasie Cardinal Official z Economy Dangerous. Za chwilę będzie Bibi Rexha i Faithless New Religion. 19 minut pozostało do godziny 15. Wracając do tematyki pakowania na wakacje, ja tak trochę chyba niecelnie zasugerowałem, że może być problem, kiedy dzieciaki będą chciały wziąć nadmiar bagażu, kiedy może żona będzie miała jakiś oryginalny pomysł i to wszystko nam się gabarytowo do samochodu nie zmieści. Sylwia podesłała taką historię. Mój mąż zapragnął wziąć na wakacje deskę SUP. Nie chciałam jej wcale, no ale cóż, dałam mu wolną rękę. Wszystko było super, bo zamontował to na bagażniku. Problemy pojawiły się w trasie, kiedy jakiś element się wyłamał, no i musiał zapakować deskę do środka. Droga do samego końca minęła nam w milczeniu. Słuchajcie, naprawdę muszę rozważnie z tym pakowaniem. Wiele rzeczy można, jak idziecie gdzieś na wakacje, wypożyczyć na miejscu, naprawdę.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Masz już dość swojego starego samochodu? Zamień go lub sprzedaj w Eurosamochody. Oferujemy 500 aut od pierwszego właściciela z pewną historią serwisową i gwarancją do 2 lat. Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych. Wał Miedzeszyński 117. www.eurosamochody.pl.
7: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
8: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dzień psa trwa tylko jeden dzień, nie w Family Pets and Zoo. U nas świętujemy podwójnie 1 i 4 lipca. Przez 2 dni cały asortyment dla psów kupicie z 15% rabatem. Karmy, przysmaki, zabawki, akcesoria i legowiska. Wszystko dla waszych czworonożnych pupili. A jeśli przyniesiesz zdjęcie swojego psiaka i zostawisz je w naszej galerii psich przyjaciół, otrzymasz dodatkowo kupon 10% na kolejne zakupy. 1 i 4 lipca, 2 dni świętowania, 2 razy więcej radości. Do zobaczenia w Family Pets and Zoo.
10: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
11: I dokąd wtedy jedziemy?
10: No nie wiem.
11: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
10: A, dobry komona.
12: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
14: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
18: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
19: To
5: będzie ostatnia reklama.
19: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Czy można powtórzyć pytanie?
19: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Tak.
19: Brawo!
21: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.

0: To Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It. Pamiętajcie, że jest Live Remix dzisiaj wieczorową porą, już takie bardzo, bardzo wakacyjne. Michał Hanczak już z nami.
1: Jestem.
0: Gdzie jest Kasia Wnysierska?
1: Jest.
0: Kasia?
1: Kasia jest, będzie za chwilę. Przecież jeszcze czas jest za 5:03 dopiero.
0: Podziwiam was za ten luz, opanowanie i święty spokój. Naprawdę, ja się tego będę od was uczył.
1: Ale obejrzyj sobie rolkę na naszym Instagramie, która idealnie pokazuje, kto jest kim w naszym duecie. I wszystko będzie jasne, dlaczego ja tu jestem, a Kasia jeszcze nie.
0: Dobrze, moi drodzy, więc wszystko jest poukładane, wszystko zgodnie z planem. Michał Hanczak, Kasia Wnysierska, oni co mi zostają. Będziecie wrzucać na luz już wakacyjnie. Dotarło do ciebie, że są wakacje?
1: Właśnie teraz. Gdzie jest dla mnie świadectwo?
0: To dzień dobry.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej, odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
11: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
12: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej. Żyj lepiej.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Duży korek na S8 w Konotopie, ale sznura odciągnie się aż na A2 w stronę Pruszkowa. Korek też od Zabłotni do Koszajca, przytkana S2 to od Alei Krakowskiej do węzła Lotnisko. Jeżeli możecie, omijajcie koniecznie Chynkę i Łopuszańską. No i korkowo, jak zawsze, możecie liczyć na Prymasa Tysiąclecia, to od Zachodniego aż do wjazdu na S8.
7: Nie pamiętam, kiedy ostatnio w radiu o tym mówiłem, ale... a może nawet po raz pierwszy to mówię. Mamy 32 stopnie.
6: Naprawdę.
7: 32 stopnie.
6: I to czuć.
7: No to czuć, a ma być jutro jeszcze cieplej, bo w weekend nawet pod 40 dojdą termometry. Także nawadniajcie się, okulary przeciwsłoneczne, kremy z filtrem, a najlepiej to szukajcie cienia albo klimy.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Tragedia podczas policyjnej interwencji w Kołobrzegu. Służby badają okoliczności śmierci 35-latka. Mundurowych wezwano do agresywnego, pobudzonego mężczyzny. Ten miał zażyć środki psychotropowe i popić je alkoholem.
8: W trakcie zakładania kajdanek mężczyzna był cały czas silnie pobudzony, wyzywał oraz kopał funkcjonariuszy. Po chwili, od momentu przybycia ratowników medycznych na miejsce, mężczyzna stracił przytomność.
6: Funkcjonariusze reanimowali mężczyznę przez godzinę, ale bez skutku, relacjonuje Karolina Seman z kołobrzeskiej policji. Sprawę bada teraz prokuratura. Rekordzista pracował na dyżurze ponad 70 godzin. Szokujące wyniki kontroli NIK w szpitalach klinicznych. Jak czytamy w raporcie, w 90% badanych placówek stwierdzono nieprawidłowości.
9: Aż w 9 placówkach wystąpiły przypadki ciągłego świadczenia pracy ponad 24 godziny łącznie przez 75 lekarzy i pielęgniarek.
6: Mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny. NIK wzięła pod lupę 10 szpitali klinicznych, między innymi w Warszawie, Białymstoku czy Bydgoszczy. Co najmniej 150 milionów osób w Europie doświadczy dziś temperatur powyżej 35 stopni Celsjusza. Taki upał głównie odczują mieszkańcy Niemiec i Francji. W Polsce największy żar poleje się z nieba w niedzielę i poniedziałek.
10: SK Warszawa News.
6: Zakaz używania ognia w Kampinoskim Parku Narodowym to w związku z trzecim, najwyższym stopniem zagrożenia pożarowego oraz spadkiem wilgotności ściółki leśnej.
11: My nie zamykamy lasów, w tym momencie nie zamykamy parków narodowych. One mają służyć też ludziom jako miejsce schronienia, jako miejsce wytchnienia.
6: Mówi Mikołaj Dorożała, główny konserwator przyrody. Ograniczenia obowiązują do 1 lipca, ale mogą zostać przedłużone. Dawid Podsiadło jutro i pojutrze zagra na PGE Narodowym. Będą więc utrudnienia dla kierowców. Od 17 do 20 wjazd na Saską Kępę będzie mocno ograniczony.
12: Rzuć na luz!
7: Ostatni dzwonek w szkołach już wybrzmiał, niechaj w pracy już też zabrzmi. Może nie tyle na wakacje, co chociaż na wolny weekend.
13: A dodatkowo chętnie przyjęlibyśmy jakieś wiadomości mrożące krew w żyłach, bo chyba dzisiaj tylko to jest w stanie przynieść jakąkolwiek ulgę przy tych upałach.
7: Zaczynamy wrzucać na luz. Kasia Węsierska
13: i Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Beyoncé i Magnetic na antenie Radia SK. Mam ten dzwonek, mam ten ostatni dzwonek. O! I do września nie będzie.
1: Chciałam powiedzieć, że Bausa zabrzmiał na naszej antenie jak wakacje, ale to zabrzmiało chyba nawet jeszcze bardziej jak wakacje. Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy mają całych 26 dni urlopu i on się wcale nie zaczął dziś.
0: Ale to jest ten punkt dla dorosłości, że można sobie ten urlop zaplanować w zupełnie innym terminie, kiedy nam bardziej pasuje. Tego się przynajmniej trzymajmy. No ale dobra.
1: I plus dorosłości jest też taki, że przynajmniej tego 26 czerwca nikt wam świadectw nie wystawia, więc możecie je sobie wystawić sami.
0: O właśnie. I do tego zmierzamy, bo chcielibyśmy wszystkich, i tych, co mają wakacje, i tych, co wakacji nie mają, namówić do tego, żebyście sobie taką cenzurkę, takie świadectwo, takie oceny na koniec roku wystawili. My możemy zacząć, jak chcecie.
1: Ja zacznę. Wystawiam sobie piątkę z organizacji, całkiem nieskromnie, ale jednak uważam, ładnie, że to mi całkiem wychodzi. I jedynkę, ale taką naprawdę jedynkę, to jest jedynka na szynach, niżej się nie da, z odpoczynku.
0: No czyli średnia taka, powiem, że bardzo średnia.

0: Zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
0: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Brak planów na ferie? Czas na zimową przygodę w podziemiach sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Największe Muzeum Węgla w Polsce zaprasza do świata pełnego niesamowitych opowieści, tajemnic i doskonałej zabawy. Lubicie aktywności w gronie najbliższych? Wybierzcie się na rodzinną szychtę. A może wolicie zostać mistrzami pierwszej pomocy? W naszych podziemiach zdobędziecie umiejętności, które pozwolą wam pomóc innym. Dla kogo? Dla każdego. Dla małych i dużych poszukiwaczy przygód. Bilety na podziemnaprzygoda.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wyjazd do Krakowa i...
6: Do Zatorlandu!
5: Do Zatorlandu?
6: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
5: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
6: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
7: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Hello to Wimbledon.
10: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
11: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
10: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
12: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
13: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
16: I po reklamie.

0: Wkręcamy się w ten weekend tanecznie. Sorry for the Raffing About Us na antenie Radia SK. Wrzucamy na luz.
1: I tak nie wkręcamy się tak mocno jak ci wszyscy, którzy rozpoczęli dzisiaj 60-dniowe, a nawet 62-dniowe, a nawet jeszcze więcej, bo czerwiec jeszcze nie skończył wakacje.
0: 66 mi wyszło.
1: Z matematyki nie miałabym piątki. Dziękuję bardzo.
0: No właśnie, za co wy sobie stawiacie jaką ocenę na takim świadectwie z życia, tak byśmy to nazwali, jeśli chodzi o ostatni rok? Mamy sygnał od naszej słuchaczki Sylwii. Bardzo krótki na temat.
2: No bo oczywiście, że piątka za całokształt.
0: Piątka za całokształt. Bardzo dobrze, trzeba się doceniać.
1: W szkole takie oceny za całokształt nie obowiązywały, a może dla niektórych to nawet byłoby i dobrze, że nie obowiązywały.
0: Jakby co, można się nagrać na Messengerze Radia SK. A tymczasem Dawid Podsiadło i jego nowy hit Na Błysk.

0: Ale powiem ci, Kasiu, że nasi słuchacze to absolutnie zasługują na czerwony pasek. Po pierwsze dlatego, że są naszymi słuchaczami, czyli Radia SK, bardzo się cieszymy. Ale są też osobami, które się bardzo doceniają i jakby tak przeliczyć średnią z tych ocen, co sobie wystawiają dzisiaj na Messengerze Radia SK, to no to jest wysoko, no.
1: Gdybym ja jakkolwiek rządziła światem edukacji w tym kraju, to ja bym wszystkim naszym słuchaczom dała nie tylko czerwony pasek, ale i stypendium dożywotnie.
0: Na przykład Zuzie, która nagrała się na Messengerze Radia SK. Zuza, prosimy, za co ocena?
2: Ja bym sobie postawiła ocenę celującą za cierpliwość do ludzi z pracy.
0: Chyba ja też powinienem sobie to postawić.
1: Nie powiem, że wszyscy moglibyśmy się pod tym podpisać, choć każdy ma taki dzień, że tę cierpliwość po prostu traci.
0: Kasiu, to może ja po prostu postawię tutaj takie trzy kropeczki i nie będę mówił, dlaczego ja też zasługuję na szóstkę za cierpliwość do ludzi z pracy.
3: Radio SK. Reklama. W moim mieście
4: pada deszcz. Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc... Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: super cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: Przed nami 10. edycja.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
3: I po reklamie.

0: minut nam zostało do godziny 16, ale Farben i Rene Miller Body Talk w Radiu SK.
1: I jest też Iza, która sobie wystawiłaby ocenę na koniec roku.
2: Ja wystawiam sobie ocenę celującą za wytrwałość, bo stoję już 40 minutę w korku, a swojemu partnerowi wystawiam 6 za cierpliwość, bo musi 40 minutę siedzieć ze mną w aucie.
0: Pytanie, czy śpiewasz w tym aucie, czy nie?
1: Nie wiem, kto na te oceny zasłużył bardziej, ale wiem, że zasłużyliście na to, żeby zaraz iść do domu. My po 16 wracamy.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Szukasz miejsca z klimatem w sercu Warszawy? Poznaj restaurację Ale Sztuka na krakowskim Przedmieściu 5. Ale Sztuka to świetna kuchnia oraz miejsce niezapomnianych wydarzeń. Kino plenerowe, stand-upy, koncerty. Szukasz miejsca na wyjątkowe przyjęcie czy event firmowy? Zorganizuj je w Ale Sztuka. Szczegóły na Instagramie, Facebooku i na restauracjaalesztuka.pl.
7: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
10: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
11: Cześć, z tej strony Kuba Przygoński. Ruszamy z nowym sezonem driftingowych Mistrzostw Polski. Już 27 i 28 czerwca widzimy się na Ptak Warsaw Expo. Totalny debiut lokalizacji. Setka koni mechanicznych i ogień od pierwszego zakrętu. Musisz tam być. Bilety dostępne na ebilet.pl.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
12: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room.
1: Na wylotówkach widać coraz większy ruch i tak 7 stoi od Lasu Bielańskiego do Łomianek, to trasa nad morze. Fatalnie sytuacja wygląda też na S2, od węzła Konotopa stoicie aż do Ursynowa, jeszcze za Puławską. Korek też na S8, to od Blizny Łaszczyńskiego do wjazdu na Most Grota.
0: Cień, to jest pożądana sytuacja tak naprawdę dzisiaj po południu. 32 stopnie mamy w tej chwili na termometrach. Jutro będzie cieplej, a w niedzielę będzie jeszcze cieplej. Także naprawdę będziemy się grillować. Uważajcie na siebie.
20: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room, serwujący steki. PrimeCut.pl. Wybrzeże Kościuszkowskie 43B. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
1: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Nie przyznał się do winy. To 19-letni napastnik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Nożem zaatakował personel i pacjentów. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób. Oddział gastrologii, gdzie doszło do dramatu, jest dziś zamknięty. Mówi Wojciech Krejs, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa.
4: Dzisiaj zostały wstrzymane zabiegi. Musimy też to wszystko uporządkować. To bardzo źle wczoraj wszystko wyglądało.
1: Pracownicy otrzymali pomoc psychologa. Szpital rozważa też wprowadzenie nowych procedur bezpieczeństwa. Polacy ruszyli na wakacje, koniec roku szkolnego i zapowiadający się wyjątkowo upalny weekend sprawił, że na trasach jest dużo większy ruch. Na linii nasz krakowski reporter Michał Henkel.
18: Zakorkowane są aleje 29 listopada i aleje Trzech Wieszczów, to w ramach drugiej obwodnicy miasta aż do ulicy Kamińskiego. Noga z gazu również na Nowochódzkiej, ekspresowej S7 w okolicy Ujazdka. Na czerwono na mapach świecą się okolice lotniska w Balicach i cały odcinek autostrady A4 od Balic przez Tyniec aż do węzła Mirowskiego. Noga z gazu również na A4 od Kątów aż do Skotnicy. Coraz gęściej także na węźle zakopiańskim i zjeździe na autostradę Skurdwanowa.
1: A za godzinę sprawdzimy dla Was trasy nad morze. Na ten moment uczniowie czekali 10 miesięcy. Dziś koniec roku szkolnego i oficjalny początek wakacji.
21: Co zrobicie, kiedy wrócicie dzisiaj ze szkoły do domu?
22: No, na pewno się położę, bo jest bardzo ciepło dzisiaj i zacznę się pakować, bo jutro wyjeżdżam też na wakacje od razu.
23: Dzisiaj, no grać.
1: A z uczniami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
24: SK Warszawa News.
1: 3-miesięczny areszt dla Francuza, który w środę wszedł do tunelu metra. Mężczyzna nie wyjaśnił, dlaczego forsował zabezpieczenia chroniące dostęp do infrastruktury technicznej. Przed nami najważniejsze mistrzostwa beatboxowe w kraju. W Warszawie po raz 22 odbędzie się Polish Beatbox Battle. Na uczestników i publiczność czekają pojedynki na dźwięki, ale nie tylko.
25: Oprócz samych zawodów odbędą się tam warsztaty, spotkania, panele dyskusyjne, jam sessions i wystawy.
1: Mówi Patryk Tiktak Matyla, prezes Fundacji Instytut Beatboxu, a wydarzenie od 17 lipca na Gocławiu.
26: Wrzuć na luz!
27: Wrzuć na luz!
28: W Radiu SK.
0: Pierwsze, co bym zrobił, rozpoczynając wakacje, nawiązując do tego, co było w newsach, to wyjął kanapki zaległe z plecaka, tak na wszelki wypadek.
29: Chyba stajemy się naszymi rodzicami, bo ja pomyślałam dokładnie o tym samym, więc wszyscy, którzy usłyszeliście, zróbcie to, nie będziecie żałować.
0: My wiemy po prostu, czym to pachnie. Kasia Wiesierska,
29: Michał Hanczak, rzucamy na luz.

0: dzisiaj, to człowiek rzeczywiście wszystko z siebie ściąga, bo ciepło i świeci, ale dlatego, że się pewnie zgrzał bardzo mocno. Mrozu w Radiu SK.
1: Przydałby się mróz, ale nie możemy narzekać, bo lato jest od tego, żeby temperatura była właśnie taka i będziemy to podkreślać cały czas.
0: Oczywiście, a za chwilę wam zagramy coś orzeźwiającego, bo to jest nówka sztuka orzeźwiająca od Sombra, ale to za moment.
1: Niewidzialny dzień. Taki podobno funkcjonuje coraz częściej w wielu korporacjach, także w naszym kraju. Na czym polega, gdybyście chcieli zapytać?
0: No właśnie, bo ja nie słyszałem
1: wy...
0: o tym.
1: Stajecie się niewidzialni, tak jak kiedyś status taki na gadu-gadu, że widziałeś, co robią inni, ale oni nie widzieli ciebie. To trochę ma to tak wyglądać. Jesteś w pracy, ale na tak zwanym home office, czyli zdalnej, i nie musisz łączyć się na różne Teamsy czy inne komunikatory. Nie musisz specjalnie tak szybko odpowiadać na maile, ani nie musisz pokazywać, że jakoś bardzo jesteś, tylko w ciszy wykonujesz swoje zadania.
0: Ale
1: ma to przeciwdziałać wypaleniu. Tak, no. Aha. Tam jest taka gwiazdka, że trzeba jednak trochę pracować. Ma to przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i stresowi, który może nasza praca w nas powodować.
0: Bardzo mi się to podoba. Pierwsze słyszę, ale mam takie wrażenie, że najczęściej niewidzialni to my jesteśmy dla naszych szefów, zwłaszcza wtedy, kiedy przychodzimy prosić o podwyżkę. Tak?
1: Ja mam inną obawę, że za taki niewidzialny dzień pracy będzie też niewidzialna wypłata.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie!
4: No, to będzie okazja!

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej.

0: czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
1: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
2: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżaniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
5: I po reklamie.

0: 29 po 16. Wszystkie hity zaczynają
1: się w Esce. I tak jak kiedyś hit Ariany Grande zaczął się w Radiu SK, tak samo zacznie się ten numer, bo od tego jesteśmy, żeby nowe kawałki wam grać codziennie.
0: Chociaż ten pan akurat żadną nowością nie jest, no bo on już od jakiegoś czasu co róż dostarcza nam hitów i mam wrażenie, że co singiel to naprawdę hit.
1: Było 12 to 12, było Back to Friends, no to teraz czas na kolejny numer od Sombr.
0: To My Body Isn't Ready, gramy premierowo w Esce.

0: moment, czyli Pitbull, który udziela nam tu sennych życiowych rad w Radiu SK. Wrzucamy na luz, jak zawsze.
1: Kasia Mezierska, Michał Hanczak, 24 minuty do 17. Za chwilę Dawid Podsiadło i Mało Miasteczkowy. To tak na rozgrzewkę to złe słowo, ale przed ostatnimi koncertami stadionowymi jutro i pojutrze w Warszawie.
0: No i tak się zastanawiam, czy Kasia to jest teraz w małym mieście, czy może w jakimś większym mieście, a może w ogóle ją gdzieś wywiało i jest na przykład w samym środku pięknego lasu.
1: Ona coś mówiła o Mazurach, tak mi się wydaje, kiedy słuchałem wczoraj rano na antenie Radia SK w naszym poranku, kiedy dostawała informację, że SK dowozi jej kampera.
0: Bo to jest pierwsza właśnie nasza słuchaczka, która kampera zgarnęła od czwartku do poniedziałku. Przedłużony weekend, pierwsza, ale nie ostatnia, bo będziemy wam to robili co tydzień.
1: No właśnie, teraz nasz eskowy kamper gdzieś w drodze, gdzieś w Polsce. Kasia i jej ekipa w tym oto kamperze. Natomiast już w przyszłym tygodniu do was kluczyki trafić mogą. No i co więcej, ten kamper jest zatankowany po korek. Wy tylko wybieracie miejsce, do którego jedziecie, ekipę i bawicie się świetnie.
0: Tatam zatankowany. Ja widziałam, ile tam jest jedzenia już przygotowanego na kolejnych gości i słuchaczy, którzy do tego kampera wejdą, więc zgłaszacie
1: to ja się
0: pobierając aplikację Radia SK.
1: To ja mam nawet już tutaj ściągniętą, także zaraz się loguję i się zgłaszam. Nie, ja nie mogę, ale wy możecie. Ewentualnie możecie potem mnie i Kasię zabrać ze sobą w podróż. Nasza apka, tam się zgłaszacie, a w najbliższy czwartek ponownie ktoś z was dostanie kampera. Radio SK. Na weekend.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła.
2: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Live. Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live. Remix. Już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Cześć, sąsiad, nowe auto?
11: No tak, to nowy Changan.
10: Pierwszy raz słyszę.
11: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
10: No, robi wrażenie.
11: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
10: A cena?
11: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
10: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
11: U najbliższego dealera.
12: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
13: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
14: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
15: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę, a Celink 4.

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
2: Jak tak, to Allegro.
3: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką krakersy Top. Różne rodzaje, 300 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcję kończą chipsy Top. Karbowane Spicy. Różne rodzaje, 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wyjazd do Krakowa i...
7: Do Zatorlandu!
6: Do Zatorlandu?
7: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
6: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
7: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
8: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
9: I po reklamie.

0: Mówiliśmy parę chwil temu o tym, że nasza słuchaczka Kasia z ekipą kamperem gdzieś w Polsce i nawet od razu dostaliśmy zdjęcie. Dziewczyny już wypoczywają w kostiumach kąpielowych na zielonej trawce przed kamperem na leżakach. No fajnie. Zazdroszczę.
1: Można komuś zepsuć humor jednocześnie samemu dobrze się bawiąc? Można. Żartujemy. Życzymy wam jak najlepiej. Ten kamper w przyszłym tygodniu znowu do kogoś z was pojedzie.
0: Bo SK dowozi kampera znowu tego lata. Za chwilę po 17 gramy dalej m.in. co nieco od The Weeknda i Oskara Cymsa. No i od nas też trochę coś się pojawi.
1: Będziemy razem z wami rapować, więc zostańcie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Marzą mi się tropiki, ale do urlopu jeszcze daleko.
7: Wakacje masz bliżej niż myślisz. Aquapark Fala w Łodzi serwuje lato non-stop. Woda ma tu zawsze 29 stopni, a piaszczyste plaże są na wyciągnięcie ręki.
6: A dzieciaki nie będą się nudzić?
7: Nie ma szans. Mają tam aż 19 zjeżdżalni i wodne place zabaw.
6: Jedziemy do Łodzi.
7: Aquapark Fala.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. A C-Link 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Idealnie wykończone, piękne i wygodne. Apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: 22 urodziny Caudalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Caudalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Caudalo Optyk.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Jeśli możecie, to zróbcie, co się da, żeby nie wjeżdżać na S8. Ogromny korek w dwie strony macie na odcinku Blizna Łaszczyńskiego-Marymont. W kierunku Bemowa stoi też most Grota. Siódemka w kierunku Gdańska przytkana od Gwiaździstej. No i ciasno też na Jerozolimskich. To od 4 września do czerwca. 4 czerwca do Prymasa Tysiąclecia.
10: Niech ten wrzesień za szybko jednak nie przychodzi, mimo tak, że upał. Niedaleko Warszawy jest miejscowość, która nazywa się Mrozy, ale i tam chyba dzisiaj gorąco. 30 stopni mamy w stolicy w tej chwili. W weekend jeszcze cieplej, nawet jeżeli się uda, to 4 osiągniemy. Chociaż ja nie wiem, czy to jest akurat dobra wiadomość. Dokładnie tak. Dużo słońca oczywiście.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 17. Agata Chruściak, zapraszam. 3 miesiące aresztu dla mężczyzny, który wtargnął do tunelu metra w Warszawie. To 22-letni obywatel Francji, zatrzymany po środowym incydencie. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
11: Prokuratura nie chce mówić o szczegółach. Usłyszałem tylko, że sprawa jest bardzo poważna. Mężczyzna podczas przesłuchania odmawiał odpowiedzi na pytania. Jak informuje policja, nie wyjaśnił, dlaczego forsował zabezpieczenia chroniące dostęp do infrastruktury technicznej.
9: Trwają prace nad udrożnieniem linii kolejowej Piła Bydgoszcz w Wielkopolsce. To po wczorajszym zderzeniu pociągów w miejscowości Białośliwie poszkodowanych zostało 11 osób. Trwa akcja stawiania pociągów na tory, mówi rzecznik PKP PLK Bartosz Pietrzykowski.
12: Służby techniczne polskich linii kolejowych własnymi siłami bez użycia tego najcięższego sprzętu koleiły jeden z tych trzech wagonów PKP Intercity.
9: Szacuje się, że jeszcze dziś uda się przywrócić ruch pociągów na jednym torze. Początek wakacji i idealna pogoda do plażowania oznaczają korki na trasach nad morze. Paweł Lemke sprawdza, jak się jeździ.
13: Obwodnica Trójmiasta zwalnia w obu kierunkach jedynie na odcinku między Matarnią a Owczarnią. W samym Gdańsku standardowo popołudniowe korki w kierunku obwodnicy oraz na trasie WZ w kierunku centrum. W Gdyni mamy ścisk na estakadzie Kwiatkowskiego w kierunku portu, gdzie prawy pas blokują ciężarówki. Na duży korek natrafią kierowcy, którzy jadą krajową 20 w kierunku Kaszub. Postoicie tu od Glincza aż do Egiertowa.
9: Problemy też na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Trasa w stronę Warszawy jest zablokowana, a to po zderzeniu 5 pojazdów.
14: SK Warszawa News.
9: Mieszkańcy Chrzanowa krok bliżej własnej stacji metra. Budowa zachodniego odcinka drugiej linii jest już na zaawansowanym etapie, a w nowych tunelach rozpoczęły się pierwsze testy infrastruktury.
15: Te testy mamy zaplanowane do jesieni, to jest wrzesień, październik, w zależności od efektów.
9: Mówi Bartosz Sawicki, rzecznik prasowy wykonawcy. Oprócz Chrzanowa powstaną także stacje Lazurowa i Karolin. Zakończenie budowy zaplanowano na listopad. Landberry i chór Sandengrace, to ich usłyszycie w Łomiankach podczas niedzielnego otwarcia lata. Poza tym miasteczko Dmuchańców czy animacja.
10: Wrzuć na luz. W Radiu SK. To jest ten moment. Proszę, Kasiu, proszę.
9: międzynarodowa godzina szczęścia, a dla uczniów i nauczycieli to jest wakacyjna godzina szczęścia, która potrwa przez kolejne ponad 2 miesiące.
10: Ostatni dzwonek wybrzmiał bardzo dobrze, ale to dla nas jest też ostatni dzwonek, żeby przygotować swoje rapsy o planach na weekend, Kasia.
9: Za chwilę wy też będziecie rapować z nami, więc się przygotujcie. Kasia Węsierska
10: i Michał Hanczak i Oskar Sims.

0: Yeah, to wszyscy tak reagują, którzy wychodzą już z pracy i zaczynają weekend. To Usher i Ludacris na antenie Radia SK.
1: Cały czas tak dobrze bawię się przy tej piosence, jak wtedy, kiedy ona wyszła, co oznacza, że dobrze, że ją gramy.
0: No, bo to jest hit zawsze na czasie, tak jak nasze rapsy. Dobra, to trochę chyba było zbyt odważne, ale dobra, my dzisiaj zaczniemy, jak zawsze, o planach na nasz weekend. Jak się okazuje,
1: po to
0: bardzo podobne.
1: Wy potem rapowali o swoich planach na weekend, a może i na całe wakacje. Nigdy nie wiadomo, co tam się za rogiem czai.
0: To jest bardzo prosta sprawa, słuchajcie. Wymyślacie sobie jakieś dwa wersiki, mogą być cztery na przykład. Fajnie, jak się coś rymuje. Nagrywacie to a cappella na Messengerze Radia SK. Wysyłacie nam czym prędzej, żebyśmy my mogli to szybko zmontować i puścić innym. No dobra.
1: To zaczynajmy w takim razie.
0: No to lecimy.
1: Żebyście wy wiedzieli, co robić.
0: Podkład wszystko zniesie. Dr. Drego zrobił ze swoimi ludźmi. To co, ty zaczynasz?
1: Ja zacznę, choć tak jak powiedziałeś, plany chyba mamy bardzo podobne w ten weekend. Prowadzić nasz koncert ruszam już zaraz. Kto dziś pod sceną, niech zrobi hałas.
0: O, a gdzie?
1: Nowogard jesteście, bo właśnie tutaj
0: to
1: się
0: teraz
1: widzimy.
0: Ja. Obym nie wysmażył się jutro na wiór, bo pojutrze w koło

0: Tak i Big Rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie. Happylandia. U nas wszystko jest w cenie.
1: Ale jazda. Oddaj stary i weź nowy w Euro samochody. 500 krajowych aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy. W Euro samochody Wałmiedze Szański 117. Eurosamochody.pl. Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim na placu targowym za urzędem gminy. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
4: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
5: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK. Przed nami

0: Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. To będzie ostatnia reklama.

0: 100% składu z ceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Damiano Dawid, Born with a Broken Heart w Radio SK. Nie wiedzieliśmy, że mamy wśród was takie rapowe talenty.
1: Kolejne się ujawniły i to w różnym wieku i różnej płci. Bardzo się z tego powodu cieszymy. 17.31, to co, odpalamy ten hit, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, więc wasz też.
0: Tak, że te rapowe o waszych planach na weekend, a plany zróżnicowane i dużo ich i bardzo się z tego cieszymy. Jest na przykład Magda.
2: Lato mnie woła, skończyła się szkoła. Jutro mam w planie leżakowanie.
1: Bardzo dobry plan, to jest na pierwszy dzień wakacji. To teraz Jarek, troszkę starszy słuchacz.
3: Wracam do domu, truskawki kupione, knedelki przez żonę będą robione.
1: Zjadłbym.
0: O, smak lata się pojawił. No, jest też Kasia, która zgarnęła nasz kamper na weekend.
4: Kamperem na pełnej lecimy, gdzie prowadzi szlak. Mazury, plażing, smażing i wracać nie chce żadna z nas.
1: No, rozumiem.
0: Nie dziwimy się.
1: Ale niestety trzeba będzie po weekendzie oddać tego kampera, żeby inni słuchacze mogli skorzystać.
0: I będziemy tego zwrotu rzeczywiście pilnować, żeby on nastąpił.
1: Także korzystajcie, ile wlezie, ale czas leci, że tak powiem. Bardzo wam dziękujemy za wasze rapsy. No to co, to gramy dalej. I got a feeling, Black Eyed Peas na ten upał.

0: Wrzucamy na luz w piątkowe popołudnie, pierwsze wakacyjne popołudnie. Temper City to nowość na antenie Radia SK.
1: SK Karniaki K.
2: Oho, mamy ostatnie wolne miejsca.
0: Tam słyszałem, jak
2: być może to był karniak od Sławka Peszko, który będzie wam towarzyszył 4 lipca na PGE Narodowym w ramach naszej akcji SK Karniaki Cup, podczas której to do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i coraz mniej miejsc na to wydarzenie do finałowej 11.
0: Ale jeszcze kilka miejsc na naszej ławce mamy. I to nie rezerwowej, tylko tej podstawowej tak naprawdę. W przyszłym tygodniu będziecie mieli szansę, żeby to miejsce zająć u boku na przykład Angeliki, która dzisiaj wygrała swój udział w tym finale. Mamy nową zagadkę. Jest jedno słowo wygwizdane w wypowiedzi Sławka Peszko i trzeba odgadnąć, jakie to słowo. To może po prostu puśćmy.
3: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
2: Wiele ról bym przepisała Sławkowi Peszce, więc tak naprawdę nie wiem, na którą się zdecydować. Ważne, żebyście wy wiedzieli, na którą.
0: Jeżeli wiecie, podejrzewacie, to czym prędzej zgłaszajcie się na sk.pl albo w naszej mobilnej apce, bo jeżeli ktoś odgadnie, jakiego słowa tutaj nie ma, jakie jest pod tym gwizdkiem, no to zgarnie tysiaka i jeszcze w dodatku zaproszenie do Warszawy 4 lipca, czyli w przyszłą sobotę na wielki finał SK Karniaki Cup.
2: Czekamy na zgłoszenia, liczba miejsc coraz mniejsza.
1: SK Karniaki Cup. Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
10: Cześć, z tej strony Kuba Przygoński. Ruszamy z nowym sezonem driftingowych Mistrzostw Polski. Już 27 i 28 czerwca widzimy się na Ptak Warsaw Expo. Totalny debiut lokalizacji, setka koni mechanicznych i ogień od pierwszego zakrętu. Musisz tam być. Bilety dostępne na ebilet.pl.
11: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
12: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
13: Szukasz miejsca z klimatem w sercu Warszawy? Poznaj restaurację Ale Sztuka na krakowskim Przedmieściu 5. Ale Sztuka to świetna kuchnia oraz miejsce niezapomnianych wydarzeń. Kino plenerowe, stand-upy, koncerty. Szukasz miejsca na wyjątkowe przyjęcie czy event firmowy? Zorganizuj je w Ale Sztuka. Szczegóły na Instagramie, Facebooku i na restauracjaalesztuka.pl.
14: To będzie ostatnia reklama. Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
15: I po reklamie.

0: Nicholas Trips chyba napisali ten hit na mundial, a być może po prostu w sercu mają takie brzmienie i tak to dlatego dobrze gra.
1: To może być też powitanie w wakacji, jak tylko chcecie. To nowy hit na naszej antenie, zaraz się okaże, czy trafi do gorącej dwudziestki.
0: A gorąca dwudziestka to już teraz w Radiu SK Michu Sobkowski, jak zawsze ze swoją listą i jak zawsze nie zdradził, co będzie na miejscu pierwszym.
1: No trudno. My będziemy robić sceny. Kasia Węsierska w Nowogardzie już za chwilę.
0: A Michał Hanczak w Kołobrzegu w tę niedzielę, więc tam też bądźcie, słyszymy się w poniedziałek w Radiu SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Wyjazd do Krakowa i...
5: Do Zatorlandu!
4: Do Zatorlandu?
5: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
4: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
5: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
6: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
7: Szukasz miejsca z klimatem w sercu Warszawy? Poznaj restaurację Ale Sztuka na krakowskim Przedmieściu 5. Ale Sztuka to świetna kuchnia oraz miejsce niezapomnianych wydarzeń. Kino plenerowe, stand-upy, koncerty. Szukasz miejsca na wyjątkowe przyjęcie czy event firmowy? Zorganizuj je w Ale Sztuka. Szczegóły na Instagramie, Facebooku i na restauracjaalesztuka.pl.
8: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz? Gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room.
7: Jeszcze godzinę temu na stołecznych ulicach było bardzo źle, ale teraz wielka zmiana, bo mocno się przeluźniło. Z utrudnień nadal warto omijać S8 od Prymasa Tysiąclecia do Wysockiego. Przykorkowało się na Sikorskiego. Wypadek macie na S2 między Aleją Krakowską a węzłem Lotnisko.
8: To ja tylko powiem, że w tej chwili 30 stopni, w nocy będzie 22-23. Jutro od samego rana, od wschodu słońca, temperatura poszybuje i tak w stronę nawet tych 40, o których było mówione.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room, serwujący steki PrimeCut.pl. Wybrzeże Kościuszkowskie 43B.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Żar z nieba, na termometrach nawet blisko 40 stopni. Ekstremalne upały docierają do Polski. Prawie w całym kraju alerty najwyższego, 3 stopnia. Na trudne warunki reagują służby. RCB przypomina, żeby nie używać ognia w lesie, a Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła specjalną infolinię, by zgłaszać nadużycia. Z kolei PKP Intercity ze względu na upały umożliwia bezpłatne zwroty biletów. W czerwcu rusza sezon na nadmorskich kąpieliskach. Na części plaż są już ratownicy, tak jak w Świnoujściu, Pobierowie czy między Zdrojach. Część pojawi się 1 lipca. WOPR w Zachodniopomorskim zapewnia, że ma pełną obsadę i to we wszystkich nadmorskich miejscowościach.
6: Sponsorem programu jest Decathlon.
0: SK Sport News.
7: Brazylia kontra Japonia i Holandia. Maroko to kolejne dwie pary 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Ten etap rozpocznie się w niedzielę. Zanim jednak faza pucharowa, czekają nas jeszcze rozstrzygnięcia w kolejnych grupach. W grupie pierwszej zagrają ze sobą pewne awansu reprezentacje Norwegii i Francji, a o trzecie miejsce powalczą Senegal i Irak. Te spotkania o 21:00.
6: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
0: SK Warszawa News.
7: Smog zatruwa Warszawę. Polski Alarm Smogowy przeprowadził pomiary w 80 punktach miasta i w każdym z nich przekroczone były normy dwutlenku azotu. Zanieczyszczenia mogą powodować szereg chorób, szczególnie wśród dzieci, mówi Katarzyna Kalinowska z Clean Cities Polska.
9: Astmę, ostrzejszy przebieg POHP, problemy z koncentracją, problemy z nauką, też również niestety szanse na wcześniejszy zgon.
7: A Polski Alarm Smogowy postuluje do miasta o zwiększenie strefy czystego transportu. Od jutra do końca sierpnia będzie obowiązywać wakacyjny rozkład komunikacji miejskiej.
0: Gorąca, gorąca dwudziestka.
8: No dobra, moi drodzy, to ja po prostu bardzo krótko i bardzo na temat. Chciałem się przywitać z wami w gorącej 20 Radia SK w piątek, 26 czerwca. Ja nie wiem, jak to się stało, ale rzeczywiście mamy, chyba możemy powiedzieć, że mamy po prostu wakacje, co? No i czas je zacząć w dobrym towarzystwie waszych ulubionych hitów. Na początek oczywiście premiera, czyli wasz przyszły ulubiony hit, być może. W grudniu, prawie 10 lat temu, Alan Walker wydał numer Alone. 3 lata później powstało Alone Part 2, część druga, w której to części drugiej zaśpiewała Ava Max. To los, to przeznaczenie, że 6,5 roku po tym wydarzeniu ta dwójka wraca w numerze Fate. Właśnie Alan Walker, Ava Max, już teraz Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Ktoś by pomyślał, że dopiero jutro i pojutrze wielkie święto, jeśli chodzi o fanów Dawida Podsiadło na PGN Radowym w ramach koncertu, w ramach obrotowej tour, ale świętować fani Dawida mogą już dziś, bo jego numer na błysk to jedna z dzisiejszych nowości, dwóch nowości w gorącej 20 Radia SK, miejsce 19. Wcześniej nowość z zeszłego tygodnia, Repeat It, czyli Martin Garrix i Ed Sheeran, delikatnie w dół z 17 na 20. Teraz Axwell i Bon na wokalu. Bon, którego możecie kojarzyć, bo on co prawda nie występował wtedy, nie był zapisany w tak zwanych kredytach, ale rzeczywiście pojawiał się w numerze More Than You Know. To był Axwell i Ingrosso. Teraz Axwell z Bon już sami i Whatever Turns You On premierowo. Bardzo proszę.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Mundial się rozkręca, no to ten numer też się rozkręca. Shakira i Burna Boy, czyli Die Die, oficjalny singiel Mundialu w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku i w Kanadzie. To jest nowość na miejscu 17, wcześniej nowość z zeszłego tygodnia, z miejsca 13 dziś spadająca na 18, Katy Perry i Legendary Lovers. Katy Perry jeszcze dzisiaj się pojawi, bo mam premierę od niej, ale wcześniej premiera od nie byle kogo, bo od naszego polskiego, dobrze znanego Gromiego.
1: Hej Michu, hej Eska, wakacje wystartowały, więc można powiedzieć w sumie, że dziś premiera wakacji, ale jest także druga premiera w gorącej 20 Radia Eska. Już teraz premierowo mój nowy wakacyjny utwór FLH, czyli Feels Like Home. Niech

0: Ten utwór kojarzy wam się, proszę, z tymi wakacjami. Niech słońce będzie z wami. Pozdrawiam was i do usłyszenia. Cześć.
1: My też pozdrawiamy i gramy. Gromi, FLH, Feels Like Home.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Zocharia, czyli Andy Dusty Harris w gorącej 20 radiańska na miejscu 15, w górę z 18, po raz 10 w zestawieniu i to jest na ten moment rekord. To jest jeden z 3 numerów, które są po raz 10 u nas. Tak to oznacza, że Dracula i Tame Impala Jenny po zanotowaniem. Wcześniej na 16 Taylor Swift i Elizabeth Taylor, mocny spadek z 8 na 16. Tak samo mocno w dół z 5 na 14 po króciutkiej przerwie. Just the way you are, czyli Milky w remiksie Davida Getty w gorącej.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
10: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
11: Wyjazd do Krakowa i...
12: Do Zatorlandu!
11: Do Zatorlandu?
12: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
11: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
12: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
13: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
14: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
15: Brak planów na ferie? Czas na zimową przygodę w podziemiach sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Największe muzeum węgla w Polsce zaprasza do świata pełnego niesamowitych opowieści, tajemnic i doskonałej zabawy. Lubicie aktywności w gronie najbliższych? Wybierzcie się na rodzinną szychtę. A może wolicie zostać mistrzami pierwszej pomocy? W naszych podziemiach zdobędziecie umiejętności, które pozwolą Wam pomóc innym. Dla kogo? Dla każdego. Dla małych i dużych poszukiwaczy przygód. Bilety na podziemnaprzygoda.pl.
16: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia-Francja w nocy, Nowa Zelandia-Belgia i Urugwaj-Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
17: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc... Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

0: Milky, David Guetta, czyli Just The Way You Are. Miejsce 14 po spadku z 5 w gorącej 20 Radia SK przed 13, która dzisiaj trochę pechowa, bo rzeczywiście w dół kolejna premiera. Czy dostaniemy już jakoś wkrótce być może nowy album od Katy Perry? I nowy materiał już jest, więc może to trzeba ubrać w jakiś album właśnie. Watch It Burn, czyli Katy Perry premierowo już teraz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Body Talk, czyli Ale Farben i René Miller w gorącej 20 Radia SK z 19 bardzo ładnie na 11. A skoro 11, to za chwilę będzie 10, później 9 i tak dalej i w tym gronie w pierwszej dziesiątce między innymi Kygo i Khalid, Gibbs Kukon, Terry Swims, Męskie Gronkie Orkiestra 2026, będzie też Bausa, Kuba i Kuba, Wiktor Waligura. Zostańcie ze mną, Michu Sotkowski, zapraszam.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Legenda. Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK w każdy piątek od 20.
4: SK Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Dostaniesz coś za świadectwo?
7: No raczej, Rawat od Media Expert.
6: Wow, też chcę!
7: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
6: Mega!
8: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Ruszaj w trasę pewnym autem. W Euro Samochody sprzedaż korzystnie stary i wybierzesz nowy spośród 500 aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy złotych. Wałmiedz Zeszyński 117. Eurosamochody.pl.
10: Do Leroy, bo niskie ceny ma.
11: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287. A rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie. Warszawa na czasie.
8: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli chcecie rozpocząć weekend tanecznym krokiem, to szykujcie się na godzinę 22 na imprezę Last Friday Nights w klubie Tygmont. Jutro powtórka z rozrywki, również od 22 w klubie Tygmont, ale w klimatach latino. Będą hity od old schoolu po najświeższy reggaeton. Z kolei rolkarzom przypominam, że jutro o 20.30 sprzed pomnika Kopernika rusza przejazd night skatingu Czas na Ibiza Party. Mile widziane przebrania.

Za chwilę pierwsza dziesiątka tego notowania gorącej 20 radiańska. W tej drugiej mieliśmy dwie nowości. Dawid Podsiadło na błysk. Witamy na miejscu 19, na pozycji numer 17. Burna Boy i Shakira, czyli Die, Die. Poza notowaniem, jak wspomniałem, Dracula w remiksie, czyli Tame Impala i Jenny. To był numer, który był rekordzistą, w sensie jest rekordzistą. 17 notowań na liście hitów Radia SK w tych nowożytnych czasach. Gratulacja, naprawdę. I Thomas Gray Rumors również poza gorącą 20. W pierwszej dziesiątce to smuteczek, bo spadać z pierwszego na dziesiąte to nie jest fajnie, no. Ale dziesiąty raz w zestawieniu w tym momencie jeden z tych trzech numerów, które są z nami na dłużej. Wiktor Waligura, 4 pory roku. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Bausa ich.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W ostatniej chwili się powstrzymałem i ich hit Magnetic w gorącej 20 Radia Eska z 12 na 9. Bausa byli z nami podczas Skype Remix kilka tygodni temu. Dziś oni nie, ale poczekajcie, bo ja już sprawdzam. Oczywiście, że od 20 do 22 naprawdę fajnie zremiksowane numery. Później Armin Van Buuren i State of Trance. Później Alan Walker, szanowni państwo. Później Lost Frequencies, James Hype i jeszcze Steve Aoki. I tak do godziny 3 nad ranem w ramach SK Live Remix. Szukanie dla was nowych hitów, na których warto zawiesić ucho, to nie jest łatwa sprawa. Równie niełatwe jest później dowiadywanie się, jak się wymawia artystę, którego chce się zagrać. No bo jeżeli ktoś pochodzi z Rumunii i pisze się DJ Goja, to się czyta Goja, Gocha, Goża, Godża. Jakkolwiek by się nie czytało, to ja go zagram. DJ Goja nazwijmy to i uwaga, Jason Derulo, Michiko, premierowo.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato. No to mogłoby już ostygnąć, naprawdę. Gorąco, naprawdę. Dbajcie tam o siebie w weekend, dobra? Nie wystawiajmy się na słoneczko, pijmy jak najwięcej wody, szukajmy cienia i klimatyzacji. Stygnie lato, Kuba i Kuba, miejsce siódme, w górę z 11. Wcześniej Justin Bieber i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat z 7 na 8. Gorąca 20 Radia SK, czas na kolejną premierę. Tobias Was, 25-latek z Austrii, konkretnie z Salzburga. Możecie kojarzyć go najbardziej chyba z Where the Lights Are Low z Felixem Jenem, ale było też kilka innych numerów, które popełnił. Popełnia teraz Lose You. Premierowo Toby Romeo już teraz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Użel w natarciu, przypomnę, na 13. Moving to the Sun, a teraz w, no właśnie, premierowo Użel, French Montana, David Guetta i Aidan Martin i idealny numer na lato, czyli Shine. Premierowo w gorącej 20. Radia SK. Za chwilę, po krótkiej przerwie, pierwsza czwórka i jeszcze jedna premiera, a na tym czwartym z drugiego Kygo, Khalid i Save My Love.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
7: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 31 lipca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Hello to Wimbledon.
3: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
4: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
3: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Dzień psa trwa tylko jeden dzień, nie w Familii Pets and Zoo. U nas świętujemy podwójnie 1 i 4 lipca. Przez dwa dni cały asortyment dla psów kupicie z 15% rabatem. Karmy, przysmaki, zabawki, akcesoria i legowiska. Wszystko dla waszych czworonożnych pupili. A jeśli przyniesiesz zdjęcie swojego psiaka i zostawisz je w naszej galerii psich przyjaciół, otrzymasz dodatkowo kupon 10% na kolejne zakupy. 1 i 4 lipca, dwa dni świętowania, dwa razy więcej radości. Do zobaczenia w Familii Pets and Zoo.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
11: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
12: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
13: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.

0: Razem składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: I po reklamie.

0: somebody else. Save My Love. Miejsce czwarte w gorącej 20 Radia SK. Było na drugim, na czwartym dzisiaj Kygo i Khalid z tym numerem. Przed pierwszą trójką jeszcze jedna premiera. I słuchajcie, to jest bardzo fajny zabieg. W sensie Alok i Jennifer Lopez stworzyli tak jakby dwie strony tej samej historii. Numer nazywa się Everything's Fine i ma dwie wersje. Jedna to jest taka przedpołudniowa, kameralna nazwana, AM, a druga bardziej klubowa, PM, czyli taka popołudniowa, żeby nie powiedzieć wieczorna czy też nocna. W każdym razie po 12 w południe. Alok i Jennifer Lopez w wersji tej jakże popołudniowo-wieczornej, czyli w sam raz na ten moment dnia, już teraz premierowo w gorącej 20.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Terry Swims, Mr. Know It All, pozycja numer 2 za czwartego. Powrót na pierwsze. Męskie granie orkiestra 2026. Nareszcie.
1: Radio SK. To jest najpopularniejszy hit w Polsce.
2: Ja się z

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: My może nie od dawna, ale od jakiegoś czasu razem z tym numerem w gorącej 20 Radia SK. To jest nareszcie Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, ale zacznijmy od trzeciego. Z szóstego na to trzecie Gips Kukon i Ty masz Mr. Know It All, czyli Teddy Swims. Z dziesiątego bardzo ładnie awansuje na pozycję numer 2, a z czwartego na pierwsze na szczyt wraca numer nareszcie. I to jest tak, od połowy maja, jeśli dobrze pamiętam, to był numer 1, później nie był numer 1. Później był numer 1 i był numer 1, a później nie był numer 1 i nie był numer 1. I teraz znowu jest numer 1. Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino. Ogromna gratulacja w waszą stronę. Nareszcie na początek wakacji Anno Domini 2026. Na początek tego pierwszego weekendu wakacji mamy dla was SK Live Remix. Przypomnę, 2 godziny naprawdę dobrze zremiksowanych hitów. Później Armin Van Buren, Alan Walker, Lost Frequencies, James Hype i jeszcze Steve Aoki. I tak do 3 nad ranem. Michu Sobkowski, wielkie dzięki. Fajnego tego wakacyjnego weekendu wam życzę. Mam nadzieję, że słyszymy się w poniedziałek po godzinie 10. Pa, pa.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Dzień psa trwa tylko jeden dzień, nie w Family Pets and Zoo. U nas świętujemy podwójnie 1 i 4 lipca. Przez dwa dni cały asortyment dla psów kupicie z 15% rabatem. Karmy, przysmaki, zabawki, akcesoria i legowiska. Wszystko dla waszych czworonożnych pupili. A jeśli przyniesiesz zdjęcie swojego psiaka i zostawisz je w naszej galerii psich przyjaciół, otrzymasz dodatkowo kupon 10% na kolejne zakupy. 1 i 4 lipca, dwa dni świętowania, dwa razy więcej radości. Do zobaczenia w Family Pets and Zoo.
2: Oszczędni tankują taniej.
3: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.

0: Rapstacja.pl. Poleca Radio SK. Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: I po reklamie.
5: Warszawa na czasie.
6: Siemanko, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli wciąż nie widzieliście najnowszego widowiska w multimedialnym parku Fontan, to szykujcie się na 21.30. W każdy piątek i sobotę możecie zobaczyć tam pokaz pod nazwą Wielkie Serca. A chętnym na jakiś film na świeżym powietrzu przypominam, że to już w ten weekend po raz 10 prawie kinoletnie. W ogrodach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie będzie kino plenerowe, a na nim takie produkcje jak Mamma Mia, Dirty Dancing czy Dzień Świra.
7: To jest SK Live Remix.

0: czasie. Autopromocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
0: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: Wspierający aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Masz już dość swojego starego samochodu? Zamień go lub sprzedaj w Eurosamochody. Oferujemy 500 aut od pierwszego właściciela z pewną historią serwisową i gwarancją do 2 lat. Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych. Wał Międzyszyński 117. www.eurosamochody.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Cześć, z tej strony Kuba Przygoński. Ruszamy z nowym sezonem driftingowych Mistrzostw Polski. Już 27 i 28 czerwca widzimy się na Ptak Warsaw Expo. Totalny debiut lokalizacji. Setka koni mechanicznych i ogień od pierwszego zakrętu. Musisz tam być. Bilety dostępne na ebilet.pl.
2: I po reklamie.
5: To jest SK Live Remix.

0: To je SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: I po reklamie.
6: Warszawa na czasie.
7: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli wciąż nie macie pomysłu, jak rozpocząć ten weekend, przypominam, pierwszy weekend lata możecie się wybrać na ognisko w Hula Kula. W każdy piątek i sobotę od 21 możecie brać udział w zabawie przy ognisku z wygodnymi leżaczkami. Są oczywiście kiełbaski i prawdziwa wakacyjna atmosfera. A szukając atrakcji na najbliższe dni dla całej rodziny, pamiętajcie, że jutro w Julinek Park rusza start wakacji. Będzie masa atrakcji, zabaw i strefa wyobraźni.
0: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

0: Το είναι Eska Life Remix. Eska Life Remix. These hits never stop. Ζαχτήλα βρατσάμις najlepszym mixem hitów na czasie.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.
0: Eska Life Remix. Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Eska Life Remix.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: I po reklamie.
3: Grają dla Was najlepsi DJ-e świata.
4: Przed Wami Alan Walker.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.
1: Escala Remix. Grają dla Was najlepsi DJ-e świata. Escala Remix. Lost Frequencies.

My church.

hands up, hands up, hands up, hands up, hands up, hands up, hands up.